0: ona z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak.
1: Post.

nie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Kasper Michalak. Dzień dobry w Trzebnicy i okolicy w pierwszym dniu września. Witamy zatem już oficjalnie po wakacjach. Mamy nadzieję, że uczniowie są wypoczęci i gotowi do tego, by zacząć nowy rok szkolny. Rozpoczęcia w trzebnickich i milickich szkołach z pewnością ruszą nie wcześniej niż o 9:00. Zerknijmy, co tam w pogodzie. Dziś na północy Dolnego Śląska spodziewamy się zarówno słonecznych, jak i pochmurnych momentów. Jeśli pojawi się deszcz, to tylko przelotnie. Na termometrach od 15 do 23 stopni.
1: Jest szósta, news SK2, Anna Łobocka. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Podczas uroczystości zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Jak bardzo ceny poszły w górę? Na jednej ze stacji w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki.
3: Podwyżka jest znacząca. Litr popularnej benzyny 95 kosztuje tutaj o złotówkę i 12 groszy więcej niż w poniedziałek. Z kolei olej napędowy zdrożał o złotówkę i 4 grosze i przekroczył barierę 8 zł za litr. Kierowcy kręcą głowami.
4: Bardzo dużo. No.
3: Za dużo?
4: Za dużo, bardzo za dużo. No.
5: Szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
3: Obniżone ceny obowiązywały do 31 sierpnia. Do godzin wieczornych kierowcy szturmowali stacje paliw, aby zatankować taniej.
1: Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 mln zł. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie ona skrócona. Wozy nie dojadą już do Polany Łosienica, tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Potanieją też bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł turyści będą płacić 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek podopieczne Stefana Lavariniego zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wczoraj mówiliśmy o tym, że nasze siatkarki walczą o ćwiarteczkę w turnieju.
10: Co, wywalczyły jakąś?
9: No, słyszałeś, że wywalczyły, teraz będą walczyć o połówkę. Faceci mogą czuć się zawstydzeni.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
11: A kiedy o litra? Litra?
9: A o litra nie wiem. Weekend. Week i end. 3 minuty po 6:00. Dede nagra już grę za chwilę Lady Punk. Wajda, Jarząbek, Wajda. Dzień dobry!

0: Kanapka.
1: Kanapka!
2: Ulubiony przedmiot szkolny,
3: to,
2: tak?
3: To jedno, tak to jedno, ale jak ktoś nowego plecaka nie kupił i ma stary z zeszłego roku, to sprawdźcie, czy tam nie jest kanapka w środku.
2: To zielone na dnie, to być kanapka. Może jest kanapką, kanapka. Tak jest z zeszłego roku. Pamiętajcie o tym, żeby ją w końcu wyjąć.
3: Ale teraz tak, bo tak się żartuje, nie, że ta kanapka, ale szczerze,
2: no.
3: Zdarzyło ci się czy nie?
2: Ale zależy co?
3: Z tą kanapką.
2: Z tą
3: zieloną.
2: Stary, ja miałem całą kolekcję zielonej kanapek.
3: Ale naprawdę?
2: Oczywiście, że
3: nie
2: tak.
3: Nie żartujesz teraz.
2: Nie żartuję,
3: bo mi się zdarzyło, ja sobie bardzo często żartuję, ale mi się raz w życiu zdarzyło. Raz. Pomiędzy 3. a 4. klasą szkoły podstawowej zdarzyło mi się, że zostawiłem kanapkę w plecaku.
2: A ja do dzisiaj nie wiem, jakim cudem ja mogłem zostawić gdziekolwiek jedzenie.
3: No właśnie.
2: To nieprawdopodobne po prostu.
3: Teraz bym nie uwierzył.
2: Ja byłem zupełnie innym człowiekiem kiedyś.
3: Chyba tak.
2: Dobra, tak czy inaczej.
3: Rozpoczęcie roku szkolnego. Pakujemy te wszystkie rzeczy, które są potrzebne.
2: Pierwszy dzień września. Zaczynamy wszystko od zera, moi drodzy. Tak więc życzymy wam samych dobrych stopni już na sam początek, prawda? I dobrego zachowania i żeby wam, jeżeli ktoś idzie do pierwszej klasy, to żeby wam się dobry nauczyciel trafił na przykład.
3: Tak. Wszyscy zaczynamy od wzorowego, później idzie tylko w dół.
2: To, prawda? Tak, z czegoś trzeba schodzić.
3: Dokładnie. Dobra, to pytanie. Jaki był wasz ulubiony ten przedmiot szkolny? I wcale nie mowa o przedmiotach szkolnych.
2: Czyli o lekcjach. Tobie chodzi o lekcje?
3: Mi chodzi o, że tak.
2: Czyli nie to, że ekierka. Albo cyrkiel.
3: Nie, właśnie o to mi chodzi.
2: A o to ci chodzi?
3: Tak.
2: Czyli nie to, że przedmiot, że geografia.
3: Nie, geografia nie.
2: Geografia nie.
3: Geologia nie, matma nie, fizyka nie, tylko...
2: Co musieliście mieć zawsze w szkole, żeby się czuć komfortowo?
3: O to.
2: Właśnie.
3: Bez czego no, się nie ruszałeś do szkoły.
2: Teraz to pewnie smartfon, nie?
3: Teraz smartfon.
2: A kiedyś?
3: A kiedyś było inaczej. No i o to chodzi i o to was pytamy. 726-826-826. Dajcie znać.
2: Ja miałem na przykład swój ulubiony przedmiot, to zaszedł do religii.
3: No.
2: Na samym końcu takie komiksy były, że jeszcze dzisiaj czytam z zapartym tchem.
3: A jak cię ksiądz do tablicy wezwał, to wróciłeś i w zeszycie, jakie piękne rysunki tam były w tym zeszycie.
2: Kto to jest? Batman.
3: To, to jest Batman i ma dwa jaja? Dajcie znać, jaki był wasz ulubiony przedmiot, bez którego nie ruszaliście się do szkoły.

0: No i gra.
1: Jak masz taki piórnik, taki wiesz, nie to, że taki kwadratowy, co się tam otwierało jak książeczki i wszystko było poukładane, tylko miałeś taki piórnik, taką tubę w środku.
0: Ja miałem tubę, no.
1: Miałeś taką tubę?
0: Tak.
1: To właśnie jak szukałeś długopisu, to wtedy tak sobie mówisz, jak tu odnaleźć ciebie tu, możesz się zaśpiewać.
0: Ale żeś wyprzedził słowa Darka, bo Darek, bez czego ty się nie ruszałeś do szkoły? Darek jesteś? Halo? Bez czego?
2: Bez piórnika i bez gumki.
0: Widzisz? Bez piórnika i bez gumki. Bez czego jeszcze, Darek? Co tam jeszcze brałeś do szkoły?
2: Tak samo właśnie, to miałem te komiksy, słynne komiksy, Kapitan Żbik i Kapitan Klos.
0: Kapitan Żbik i
2: Kapitan Klos.
0: Okej.
2: Okay.
0: Klos. Hans Klos.
2: Seria cała
0: Hansa Klosa. Proszę bardzo.
2: I Tarzan,
0: dobra. Czyli bez komiksów Darek się do szkoły nie ruszał, czyli wiadomo, co w szkole robił. Nie uczył się,
1: tylko czytał.
0: Tylko douczał się.
1: Douczał się o historii swoich dżungli.
0: Tak, o swoich historii swoich ulubionych bohaterów. Dobra, czyli mamy piórnik, gumka i komiksy. To braliście do szkoły.
1: Czego wy się nie ruszaliście do szkoły? 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy do tego, żeby się tym podzielić. O, na przykład SMS przyszedł, proszę bardzo. Witajcie, dla mnie przedmiotem takim był rozkład jazdy autobusów powrotnych do domu. Pozdrawiam, Batman z Półtuska.
0: Batman, bo mówiliśmy o Batmanie, że
1: się odezwał.
0: Ktoś narysował tego z dwoma jajami Batmana.
1: Jestem jak znak na niebie taki, wiesz, tego nietoperza. Wywołałem Batmana. To się może skończyć.
0: Czekamy na Spidermana.

0: No, na piechotkę i tak. Każdy mur będzie trzeba przeskakiwać. Rzeczywiście, magicznym ruchem pylonów zmieniły się po północy ceny paliw na stacjach.
1: Ja jeszcze na stare złote tankowałem.
0: Na stare?
1: Na stare złote tankowałem i dotankowałem do pełna wczoraj, a później takie kolejki były na stacjach, że ho-ho.
0: Dzisiaj już zmiana, przypomnijmy sobie.
2: A gdyby pan był premierem, to ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19.
1: Ludzie, wybierzmy w końcu tego Tuska na premiera, no!

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
3: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin, Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino, bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.fm.

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
3: I po reklamie.
4: W tym momencie około 15 stopni pokazują trzebnickie i milickie termometry. Maksymalnie spodziewamy się dzisiaj 23 kresek. Do tego słonecznie, ale momentami też więcej chmur. Myślę, że mimo wszystko będzie przyjemnie. Zadecyduje również o tym ciśnienie atmosferyczne, które na północy Dolnego Śląska wynosi 1015 hektopaskali. Dziś wtorek, 1 września, początek nowego roku szkolnego, też rocznica wybuchu II wojny światowej. Nie ma co ukrywać, to ważny dzień dla nas wszystkich.
5: 6.30, News SK2, Anna Łobocka, 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy, ale twierdzi, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem 15-letniego chłopca. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Stan poszkodowanego dziecka nadal jest bardzo ciężki. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni do końca listopada. To w związku z wciąż realnym zagrożeniem. Czasowy zakaz przebywania nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie US Open, wygrał z Damirem Dżumhurem. To sztuka nie udała się Mai Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Taylor Townsend.

0: co ja? Co tak na mi kiwa głową?
1: No bo zamyślony taki jesteś. Chciałem, żebyś powiedział na przykład godzinę ludziom, żeby wiedzieli, kiedy mają wyjść do tej szkoły już.
0: 6:37. No. O 9:00 pewnie pierwszy dzwonek. Jak życie znam.
1: Uważajcie, bo wychowawczyni się za wami stęskniła bardzo.
2: Tak.
1: Ona jest tak stęskniona,
0: że pierwsza lekcja będzie, wyciągamy karteczki, zobaczycie.
1: Co pamiętacie z ostatniej lekcji z ubiegłego roku.
0: 7268268826 albo Messenger. Jaki był wasz ulubiony przedmiot w szkole?
3: Ja zawsze do szkoły musiałam mieć worek z kapcami na zmianę, bo pani szatniarka nie chciała wpuszczać, jak nie było kapci. Fartuszek. I pamiętam zawsze, jak mama pracowała, do tego jeszcze taki biały kołnierzyk.
1: Biały kołnierzyk do fartuszka mama jeszcze pracowała i worek na kapcie musiał być.
0: Tak, a kapcie musiały być na białej podeszwie, bo inaczej być nie może oczywiście, prawda? Zawsze musiała być biała podeszwa.
1: Niekoniecznie.
0: Naprawdę?
1: No ja do szkoły, dopiero w średniej mogłem zwykłe laczki kapcie zakładać. Normalnie w kapciach po szkole chodziłem. W średniej, naprawdę, laczki miałem. Mhm. Ale wcześniej musiała być biała podeszwa, jakieś halówki za dyszkę z targów.
0: Im człowiek starszy, tym mniej się wstydzi. Taka prawda. Weronika nam się jeszcze odezwała na Messengerze.
1: No czytaj.
0: Cześć, nie ruszałem się do szkoły bez śniadaniówki. Wypchanej pysznościami.
1: Czyli śniadaniówka, czyli chodzi o to takie pudełko na kanapki, tak?
0: Być może, ale ja podejrzewam, że chodziło albo o Dzień Dobry TVN, albo Halutu Polsat. SK2.
1: Hej, ale hola. SK2 to też jest śniadaniówka. To proszę mi tu nie wypaczać. My też jesteśmy śniadaniówką. Czyli cieszymy się, że nie ruszacie się też bez nas, bo to do nas Weronika napisała, czyli chodzi o nas. Nie jakieś tam TVN-y i Polsaty.
0: Oczywiście, że tak. A my jesteśmy takie ciacha, że można nas jeść przez cały poranek.
1: Tylko jest problem, nie ma takiego lunchboxa, do którego się zmieścimy. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny już teraz za chwilę w Rozu. 21 minut do 7:00.

0: Cieszcie się życiem. Wakacje są za krótkie, bo już ich nie ma. 1 września, dzisiaj 6.48, tu Radio SK2, Wajda Jarząbek, cześć ponownie. W Pradze otwarto coś
1: O, to nowego. Bardzo ciekawe, bo się znam na Pradze, bo byłem na Słowacji ostatnio.
0: A, no to na Pradze się znasz. To
1: oczywiście.
0: Tak, to rzut beretem.
1: W Pradze otwarto wyjątkową wystawę znaczków pocztowych, moi drodzy, na której prezentowany jest najdroższy i najrzadszy znaczek świata One Cent Magenta z brytyjskiej Gujany, wyceniany na, uwaga, 8 300 000 dolarów.
0: Jeden znaczek 8 milionów dolarów. Kupujesz taki znaczek, idziesz na pocztę, a tam i tak bezczelnie się pytają, zwykły czy priorytet?
2: SK2.
1: No, ale mój drogi, jakbyś miał taki znaczek, to mógłbyś sobie chociaż liznąć bogactwa.
0: A to nie ma takich kółeczek z gąbeczką nasączoną?
1: Wtedy bym lizał.

0: A gdzie jest Romeo, który nie będzie Romeem? To też propozycja dla jakiegoś rockmana, żeby nagrał utwór Nie będę Romeo!
1: Ha. I ja mam inne pytanie.
0: Stał pod balkonem.
1: Gdzie jest Alfa Romeo? Być może właśnie stoi pod balkonem.
0: Ja wiem, gdzie jest.
1: No, gdzie?
0: W warsztacie. 4 minuty do 7. O 7 najświeższa porcja newsów. Gdzie jest paliwo do tego Alfa Romeo?
1: No właśnie, dlatego
0: gdzie jest to tanie paliwo?
1: Dlatego Alfa Romeo stoi pod balkonem, bo paliwa nie ma.
0: Nie, znaczy jest.
1: Znaczy wczoraj nie było.
0: Tylko cię nie stać cię. Kupiłeś Alfa Romeo, już cię nie stać na zatankowanie.
1: Tak jakby nie było, no.
0: O podwyżce cen paliw, w sensie o skończeniu rabatu z okazji wakacji. Usłyszymy w newsach już za chwilę, bądźcie blisko.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje.

0: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
4: Dzień dobry ponownie, Kacper Michalak przy mikrofonie, a wysłuchacie Eski 2 Trzebnica. Dziś 1 września, zatem rozpoczynamy nowy miesiąc, uczniowie wracają do szkół, zaczęła się meteorologiczna jesień. I rzeczywiście, aura na północy Dolnego Śląska zaczyna się zmieniać. Dziś w Trzebnicy i Miliczu spodziewamy się słonecznych oraz pochmurnych momentów z temperaturą do 23 stopni. O poranku oczywiście jest nieco chłodniej, w tym momencie termometry pokazują 15 kresek.
5: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Według śledczych mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Te informacje przynosi o poranku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co nowego udało ci się ustalić?
6: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartość i podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
5: Przypomnijmy, wczoraj prokuratura krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 87 lat od wybuchu wojny. O 4:45 na Westerplatte rozpoczęły się główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zabrzmiały syreny, odśpiewano hymn, podniesiono flagę, a pamięć poległych uczczono apelem poległych i salwą armatnią. W uroczystościach wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Jeszcze dziś w Gdańsku kolejne uroczystości upamiętniające ofiary wojny, m.in. na placu Obrońców Poczty Polskiej. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę. A wczoraj do północy właśnie przed dystrybutorami ustawiały się długie kolejki.
7: Sobie przypomnieliśmy, że dzisiaj się kończy rządowa promocja, także też czekamy.
8: Leje pan do pełna?
9: No tak, no.
8: To była oszczędność?
9: No, na pewno.
5: Program ceny paliwa niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: SK2 Sport.
5: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. The Reds za Francuza zapłacili PSG 123 miliony funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salaha.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: A pan leje do pełna?
14: Nie chciałbym być na miejscu pełna. Go nie, tak leją nie, wszyscy, nie, no. Od lewa do prawa.
13: Ja leję do pusta, jak coś zawsze. Do pusta leję, żeby było lżej. Dobra, było CPN, teraz jest DUP.
14: Czyli?
13: DUP. Drogie usługi paliwowe.
12: Jarząbek w radiu SK2. SK2.
14: Czyli jesteśmy udupieni.
13: Tak, dup po portfelu to jest dup. Pamiętajcie, fajny skrót. Wymyśliłem go przed chwilą, nie?
14: Proszę bardzo. No. I na tym możesz zarabiać teraz na przykład.
13: No, jak
14: i będziecie
13: coś,
14: stać?
13: To patent jest mój. A poczekajcie, godziny nie powiedzieliśmy. 4 po 7.

0: pozdrowieniami dla pewnego pana, który tak, tak kiedyś do radia zadzwonił i podsiadło i podsiadło, cały czas gracie, podsiadło i podsiadło.
1: Słyszałem, że taki fan zadzwonił
0: fan,
1: wielki,
0: fan
1: prawda?
0: Pana podsiadło, znaczy chyba nie fan Dawida Podsiadło, ale Dawid Podsiadło, no takie nówki sztuki robi, że no musimy je grać.
1: Też wiem, dlaczego Dawid Podsiadło z kawałkiem Na Błysk jest dopiero na trzecim miejscu, bo co z tego, że głosujesz i dajesz mu plusy?
0: Jak jest ten pan, który daje minusa, on cały czas klika minusy, no nie, no proszę pana, tak się nie robi.
1: Oddaliśmy władzę w wasze ręce, tak, moi drodzy, i to wy decydujecie tak naprawdę, co ma być numerem 1, na co ma być numerem 20, a co w ogóle ma spaść z naszej
0: listy. Tak to jest skonstruowane, że rzeczywiście są plusiki i minusiki, no to można pod kimś dołki kopać, no nie oszukujmy się, tak też może być. Gips, Igo i Formany aktualnie na miejscu pierwszym, ale piątkowa lista może to wszystko powywracać do góry nogami.
1: Bo ja chciałem tylko powiedzieć, że na miejscu 20 Mrozu nie ma miejsca jak dom, więc
0: i,
1: też może
0: i też
1: być
0: można to wywrócić do góry
1: nogami. Oczywiście, że tak. No. 726, co ja mówię, przecież SK2.pl tam się wchodzi i tam się głosuje.
0: Tak, a no. 726 to jest początek naszego numeru telefonu i kto go nie zna, to nie dokończymy. SK2.pl, zakładka gorąca, Polska 20.
2: Jaki Grinch.

0: 18 minut po 7. Dzisiaj przypominamy pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2026-2027.
1: Niech wam szkoła lekką będzie. W takim razie dzisiaj się pytamy was, jaki był wasz ulubiony przedmiot. 7268-26826, odbieramy telefon.
2: Robert z Warszawy. Ekonomicznie myślałem, miałem jeden zeszyt od wszystkich przedmiotów. Przykładowo od początku Polski, od końca matematyka, fizyka, chemia. A na środku WF i piłka do kosza. Pozdrowionka dla wszystkich i dzień bez waszego radia to jest dzień stracony. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
0: O, proszę. Jaka wazelina na końcu. Dziękujemy bardzo.
1: Ja bym ci od razu na SMS piątkę wystawił.
0: Tak. W tym, w środku zeszytu, bo nie wiem, czy usłyszeli, co było w środku zeszytu.
1: Koszykówka.
0: Miejsce na WF, no. W zeszycie. Miejsce na WF, no.
1: Ja w środku zeszytu grałem w kropki na przykład, ale mam też znajomą sklepową, która też miała swój zeszyt. Tak. I też byłem.
0: I na też początku, się z niego korzystało.
1: Też się z niego korzystało, oczywiście, że tak. Takie czasy były. Tak więc wiecie, zeszyt to ważna rzecz.

0: SK2 Trzebnica.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: To już nie marzenia, to fakty. O tym teraz na 25 minut po siódmej, dane Głównego Urzędu Statystycznego.
1: Polacy piją mniej alkoholu, za to jedzą więcej mięsa.
0: Jesień idzie. Ludzie po prostu rzucili się wręcz na antybiotyki. Ciągle zbyt posępną.

0: reklama.
1: Tomek!
0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: I po reklamie.
15: Noga z gazu kierowcy w okolicach szkół, rozpoczyna się bowiem nowy rok szkolny, także uczniowie wracają na lekcje, ale rodzice też muszą dojechać do pracy. Możliwy większy ruch w centrach miast na północy Dolnego Śląska. Mam jednak nadzieję, że ten pierwszy dzień września będzie dla Was bardzo życzliwy. Myślę, że pomoże w tym pogoda, która powinna dzisiaj wszystkim dogodzić. Przed nami przeważnie słoneczny dzień z temperaturą do 23 stopni. Chmury też będą, ale nie powinno z nich padać.
16: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Łotwa. W nocy poderwano samoloty NATO blisko granicy z Rosją. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. 7 osób podejrzanych o oszustwa i pranie pieniędzy w rękach służb. Wszyscy trafili do aresztu. Według prokuratury dokonywali oszustw przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych za pośrednictwem jednego z popularnych portali. Zyski lokowali w kryptowalutach. Kraków ma nowy mural przy ulicy Mogilskiej. Odsłonięto malowidło z wizerunkiem wokalisty Andrzeja Załuchy. Autorem jest artysta street artowy Piotr Tuse-Jaworski.

0: Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Bo to jest taki trochę jak walczyk, nie? Dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. I pociąg się zatrzymał na stacji i już nie pojedzie dalej.
1: Stacja SK2 Główna, witamy serdecznie. 7.38 już na zegarach. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. No to trochę o szkole rozmawiamy. W waszych ulubionych przedmiotach szkolnych.
0: I wcale nie chodzi o matematykę, polski i tak dalej, i tak dalej. I
1: nie,
0: tak dalej.
1: Chociaż... są inne przedmioty.
0: Tak, tak, ale też jak coś, to zapraszamy. Słuchamy.
2: Dzień dobry państwu. Moim najładniejszym przedmiotem była muzyka, a zawsze nosiłam ze sobą swój kamień, tak zwany amulet, który przynosił mi szczęście. Pozdrawiam Eskę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Widzisz, tu było o dwóch przedmiotach. O tym rzeczywiście takim przedmiocie, w sensie nauce.
1: Muzyka, tak.
0: Tu była muzyka, się pojawiła i pojawi się też przedmiot, taki rzecz, w sensie, którą
1: no
0: szkoły się zabiera.
1: Kamień? Kamień? Po co komu kamień w szkole? Kamień?
0: Jak się tak zastanawiasz, to tak pomyśl sobie, co masz w plecaku. W plecaku masz papier, tak?
1: No mam.
0: Nożyce są?
1: Tak, biorę
0: nożyczki. No to kamień?
1: No do kompletu, no tak, rzeczywiście. SK2.
0: A w co będziesz grał na przerwie? W co będziesz grał na przerwie, jak smartfona nie weźmiesz? No.
1: Później, papier, kamień, nożyce zostaje.
0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski, Margaret już teraz.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto... Przełknął to i czekał.

0: Cała prawda całą dobę. Zawsze to przy tym utworze powtarzam u nas w Radiu SK2. 12 minut do 8.
1: Prawdą jest to, że chcą odwołać prezydenta Częstochowy.
0: To bo już się moda stała, że odwołują prezydentów chyba.
1: No i tam w całym kraju zbierane są podpisy, ale w Częstochowie się udało. Zebrano podpisy pod referendum.
0: Naprawdę?
1: O odwołanie, tak?
0: Tak. Jak ten pan się nazywa?
1: Pan Krzysztof Matyjaszczyk.
0: Tak. Oni, mieszkańcy, ci co referendum robili, twierdzą, że nie powinien rządzić miastem, tak?
1: Tak.
0: A są jakieś powody?
1: Ciążą na nim zarzuty prokuratorskie. Dotyczą korupcji, moi drodzy.
0: No. To będzie ciężko się
1: będzie
0: z tego wygarać.
1: Ciężko.
0: Panie wiem, Krzysiu.
1: Jak się pan prezydent obroni, to nie wiem, to chyba na kolanach do Częstochowy powinien zasuwać.
2: SK2.
0: Daleko nie ma.

0: nowym rokiem szkolnym.
1: Jak życie znam, to też gdzie niegdzie o godzinie 8 zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach polskich.
2: No i właśnie, mamy propozycję. Dzisiaj zgłosimy się do państwa z propozycją czegoś zastępczego zamiast dzwonka szkolnego. Co byście widzieli zamiast dzwonka szkolnego? Jaki inny dźwięk, który by oznaczał przerwę?
1: Krowa.
2: I wiadomo, że przerwa, na przykład, nie? Jak macie inne propozycje, tym właśnie się zgłaszajcie i tak wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 7268 26826 przez Messengera też można się do nas zgłosić.
2: Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.

0: 14 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W centrum handlowym Marino, bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy? Kindla? Zatyczki do uszu? I wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
7: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się ósma, zatem nie śpimy już w Trzebnicy czy Miliczu. Dzień rozkręcił się na dobre. Wakacje

0: się skończyły, a uczniowie wracają do szkół. Pogoda na północy Dolnego Śląska także się zmienia, ale nic w tym dziwnego, skoro dziś 1 września, który jest również początkiem meteorologicznej jesieni. Termometry pokażą dziś maksymalnie 23 kreski, teraz temperatura wynosi około 16 stopni. Do tego raczej słonecznie, ale momentami będą się pojawiać także chmury, w kolejnych dniach podobnie.
1: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, powiedział na Westerplatte premier Donald Tusk. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego w Lublinie i firmie produkującej m.in. drony w Skarżysku Kamiennej.
2: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
1: Według nieoficjalnych ustaleń naszych reporterów w Skarżysku Kamiennej sprawca wtargnął przez ogrodzenie, podpalił wylaną z butelki benzynę i uciekł. O czym więcej Mateusz Chłyston.
3: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki, nie wykorzystując całej zawartości plecaka. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
1: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czas zmierzyć się z rzeczywistością i z nowościami, które czekają na uczniów. Dziś prawie 5 milionów uczniów wraca do szkół. Przed jedną z podstawówek w Bydgoszczy jest teraz nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Powiedz, uczniowie zadowoleni, że wrócili z wakacji i co ich czeka w tym roku szkolnym?
4: No tutaj ruch coraz większy. Po wakacjach do szkoły wróciły Oliwia i Ania.
5: Nudziło mi się już w domu i w sensie to można pójść już.
4: Za długo trwały te wakacje.
5: Tak, za bardzo.
4: Ale mogłyby jeszcze chwilę potrwać, czy już nie?
6: Tak, mogłyby jeszcze chwilę potrwać.
4: Nowy rok szkolny to też zmiany. Nowa podstawa programowa w przedszkolach i klasach pierwszej i czwartej szkół podstawowych. Zakaz korzystania ze smartfonów, między innymi w podstawówkach, oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części dotyczącej zdrowia seksualnego, która będzie tylko dla chętnych.
1: Zmiany czekają też szkolne stołówki. W jadłospisie ma być więcej warzyw, owoców, ryb, a mniej cukru i soli.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Sport. 207 meczów w kadrze i koniec. Lionel Messi ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę, w której strzelił 125 goli. Zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America. A dziś kolejne mecze z udziałem Polek na wielkoszlemowym US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz. Nieco później na korcie powinna też pojawić się Magdalinet, której rywalką będzie Francesca Jones. Przypomnę, że do drugiej rundy awansowała Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: No to za godzinę gdzieś się rozpoczną wszystkie apele. Mniej więcej w okolicach 9 chyba, nie?
10: Sztandar wprowadzić.
9: Tak. 3 minuty po 8 mamy.
10: A od jutra szkoła i niestety nauka i tak przez kolejne 10 miesięcy. Najgorzej to mają dzieci kolejarze.
9: Tak?
10: Tak, bo nieważne jak będą się dobrze uczyć, i tak zawsze mogą dostać szlab.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Ojciec jedzie do roboty, ty nigdzie nie wychodzisz. Proste, proste.

0: 11 minut po 8. Tu SK2, tu najlepsze polskie hity. Tu Wajda Jarząbek.
1: I tylko takie newsy u nas. Tylko takie newsy tak. U nas usłyszycie. Posłuchajcie, 1000 wolontariuszy zakopało w Szwajcarii 2000 par majtek.
0: To wychodzi po dwie pary na jednego wolontariusza, ale to wszystko po to, żeby zrobić badania naukowe, żeby sprawdzić aktywność biologiczną gleby.
1: I co ciekawe, największą aktywność biologiczną odnotowano w prywatnych ogrodach, gdzie bawełniana bielizna rozkładała się najszybciej, podczas gdy na trawnikach, takich miejskich, proces ten był najwolniejszy.
0: Dziwne. To jest dziwne. U nas takich badań się nie robi, u nas wszystko jest jasne. Moje majtki na przykład ulegają degradacji bez żadnego zakopywania.
1: Ha, mój drogi, bo masz dobry nawóz. SK

0: co graj?
1: W Państwa Miasta.
2: No to graj.
1: A z kim, to my też już wiemy, wy się dowiecie za kilka sekund.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Justyna z Piotrem zagra dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: No hej.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przypominamy zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy... Proszę słuchać.
2: Nie oddychać.
1: Nie oddychać. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
1: No, Justynka zacznie.
2: Jak pani od matematyki się zachowałeś teraz.
1: No dzisiaj pierwszy rok szkolny, trzeba tak. Cisza, prawo, ja mówię.
2: W prawo czy w lewo?
6: Poproszę w lewo.
2: Proszę cię bardzo.
1: Zepsuł koło!
7: Nie.
1: Zepsuł
7: koło! Jak to się stało?
1: No dobra, dobra. Poczekaj, masz piszczy. Zepsułeś koło. Na M się zatrzymało, musicie nam uwierzyć na słowo w takim razie.
7: Znowu. Co ja zrobiłem?
1: Kto dotykał to koło i zepsuł? No, kto?
2: Nieprawdopodobne.
7: Kto ale dotykał? Nie, naprawdę to ja zepsułem? Nie.
1: Chyba ty, no wczoraj działało. M, litera dobra. M, Justynko. M jak mama.
2: Będziemy
1: 20
2: lepić.
1: Sekund, uwaga.
2: Państwo!
6: Mongolia.
2: Miasto.
6: Mombasa.
2: Znana postać.
6: Mickiewicz.
2: Roślina.
6: Mimoza.
2: Kolor.
6: Miotowy.
2: Zawód.
6: Muzyk.
2: Samochód.
6: Mazda.
2: Imię
1: już będzie po czasie. Bo już nie wyrobiliśmy.
2: Ty wiesz, że ja się ostatnio dowiedziałam, że jest coś takiego jak mimoza, że to jest roślina.
1: No od mimozy złotej majowy. Nie kojarzysz?
2: Tak,
1: czy się nie śpiewał? No. A Mombasa gdzie jest?
2: A Mombasa jest tam, gdzie kiełbasa.
6: W Kenii.
1: Tam nie ma kiełbasy.
2: Nie ma kiełbasy. No dobra, trudno.
1: Dobra.
2: Tak, jest zaliczone 7 punktów, moja droga Justyno, dla ciebie.
1: Tak, siódemeczka. Dzięki. Bardzo ładny wynik. Teraz Piotrze, w prawo, w lewo i koło nie będzie cykać, bo się zepsuło.
2: Ja ci włożę palca tutaj.
5: W lewo.
1: W lewo. Czekaj, włóż długopis, żeby się zatrzymywał. Ale najpierw zakręca, a potem włożysz długopis.
2: Dobra.
1: Dobra? Zakręciłem, włóż długopis. O! Poszło. G. Litera G. G jak góra.
2: Góra, niech będzie góra.
1: G jak góra, Piotrze. 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Gruzja.
1: Miasto.
5: Gorzów Wielkopolski.
1: Tytuł filmu.
5: Właśnie braci Grimm.
1: Jak?
5: Właśnie braci Grimm.
1: To jest na by, no, chłopie.
5: No, dawaj, ale dawaj, Grimm.
1: Grimm. Dobra, imię.
5: Grzegorz.
2: Czekaj. Grimm. Czy będzie taki film?
1: Jak będzie Grimm, to masz fuksa, ale i tak chyba ci mu nie wystarczy.
2: Jest.
1: Grimm?
2: Jest.
1: No dobra.
2: Jest. Jakby siedział sam Grimm, tylko się nie zastanawiał, by przyleciał dalej.
1: Jakbyś nie mówił baśnie braci Grimm, tylko byś powiedział po prostu Grimm.
2: Gdyby to... babcia miała wąsy.
1: Gdyby. 1, 2, 3, 4. Czwóreczka, no. Czwórka z plusem. Czwórkę w szkole z matmy to byś przyjął chyba, nie?
5: Oczywiście.
1: No to czwórkę u nas w Państwach Miastach też musisz przyjąć. To ci wystarczy, Piotruś, na nagrody pocieszenia, bo prezent marzeń zgarnia Justyna.
6: Super, cieszę się.
1: Wszystkiego dobrego, Justynko. Piotruś, pakujemy prezenciki i też wysyłamy na rozpoczęcie tego pięknego nowego roku szkolnego.
2: No, a ja idę naprawiać to, tak?
1: Idź napraw koło, żebyśmy jutro zagrali też o 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: powtórka przed polskim. Onomatopeja, paranormalne i tysiąc razy bardziej dzień dobry niż może być w dzień dobry. Nie, to w tym utworze właśnie.
1: Peja u nas też jest.
0: Peja? Ale nie onomato.
1: Ale nie, nie
0: bez onomato.
1: Bez ono, ale
0: dobrze,
1: peja jest.
0: 26 minut po 8, promocja.
1: Posłuchajcie, Intercity świętuje swoje urodziny, rozdaje bilety na pociągi.
0: Bilety rozdaje. Jest haczyk.
1: Jest.
0: Jest haczyk. Promocja trwa od wtorku do czwartku do północy i ani sekundy dłużej.
1: Nie powiem wam, sprytne. Pewnie cwaniaki wiedzą, że w piątek ludzie zapłacą każdą cenę za kolejkę.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: Trzebnica i okolice dzisiaj słoneczne, nie jakoś bardzo ciepłe, ale wciąż pogoda powinna być przyjemna. Dziś na północy Dolnego Śląska spodziewamy się do 23 stopni, choć teraz jeszcze możemy zauważyć wartości poniżej 20, możliwe także wiatry do 20 km na godzinę. Kolejne dni zapowiadają się podobnie, oprócz słońca czasem będą się pojawiać chmury, z których też czasami popada. Jesień powoli będzie się rozkręcać w Trzebnicy, Miliczu oraz innych miejscowościach.
5: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Kijowa. W wyniku rosyjskiego ataku zginęło co najmniej 8 osób, 5 w tym, dwoje dzieci zostało rannych. Na miejscu ostrzału nadal pracują służby ratunkowe. Od dzisiaj na drogach w rejonie szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Chodzi o akcję Bezpieczna droga do szkoły oraz Zwalniaj przy szkołach. Obie akcje potrwają do końca miesiąca. Ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa uczniów rozpoczynających naukę po wakacjach. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy, o co walczyli jej rodzice.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Fight Club? Idziesz?
2: Ja.
1: A poczekaj, nie włączę ci mikrofonu.
2: No
1: teraz.
2: I bardzo dobrze, bo później mam coś.
1: A co powiedziałeś?
2: A ja.
1: To było jest brzydko?
2: To jest po japońsku chyba.
1: A co znaczy a ja po japońsku?
2: Nie mam pojęcia, ale pewnie coś brzydkiego.
1: A ja?
2: Bo ja tylko brzydkie słowa umiem. Nieważne, tak czy inaczej, moi drodzy, cofamy się.
1: W rozwoju.
2: I w czasie również.
1: Dobra, kącik odkurzający. Patrzymy na newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.
2: No, oddaję głos mojemu koledze pierwotniakowi.
1: Ponad 1000 kilometrów przejechał już 26-letni Jacek Czarniecki, mieszkaniec wsi Węgierka koło Jarosławia, który zamierza objechać rowerem Morze Bałtyckie, pisała Wirtualna Polska 1 września 2001 roku.
2: Ja tam mu nie wróżę sukcesu, mimo że pewnie sukces osiągnął. Spore ryzyko to było, powiem wam tak, bo co innego objechać góry dookoła, no, prawda? W górach na pewno można zajść wysoko, a nad morzem tylko morze można...

0: Zaskoczenie to nasze drugie imię. Dziękujemy Honoracie Skarbek za ten piękny utwór. Tu Radio SK2 zaskakuje też PZPN.
1: PZPN, PZPN zmienia stroje.
0: Stroje PZPN.
1: Tak, już nie będą nasi piłkarze grali w Nike'ach, teraz będą grali w Adidasach. Od stycznia 27 roku kończy się 28-letnia współpraca z amerykańską marką i zaczynamy, wchodzimy w niemiecką markę.
0: W niemiecką markę. Nie wiem, może chodzi o to, że w niemieckich strojach łatwiej się strzela gole. SK2

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zmiana warty.
1: Zmiana warty, jesteś gotowy, żeby odejść?
2: Jestem zwarty i gotowy, żeby odejść.
0: Ale raz na zawsze, czy tylko na chwilę?
1: Oddalić
0: się mogę do jutra, do 6 rano.
2: Dzisiaj rozmawiamy o przedmiotach szkolnych. Miałeś swój ulubiony?
1: Ulubiony to był WF i angielski.
0: A, myślałem, że też powiesz kanapka.
2: Tak.
0: Ale jednak WF i angielski. Dobrze, przerwa. O, to jest przedmiot. Zapraszamy was na piękne utwory polskie, dobre, pod ten nowy rok szkolny.
2: Zostawiamy was z Kasią Groską, która was dzisiaj tak wycyrkluje, że zobaczycie.
1: 10 polskimi hitami.
2: Oczywiście.

0: 14 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. W sobotę Ben Collins wywiad, autografę i możliwość przejazdu torem na 1/4 mili. Kup bilet na street-dreams.pl.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Jeśli ktoś się zastanawia, jaka będzie dzisiaj pogoda w Trzebnicy czy Miliczu, to już przychodzę do Was z taką informacją. Teraz miejscami jest słonecznie, temperatura wynosi 17 stopni, na niebie zaczynają się pojawiać jakieś chmury, jednak szanse, że z nich popada, są niewielkie. Maksymalnie spodziewamy się dzisiaj 23 kresek na trzebnickich i milickich termometrach. Być może trochę więcej Was teraz, kierowcy, na dojeździe do Trzebnicy od Nowego Dworu. Jedźcie ostrożnie i bądźcie cierpliwi.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. To już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Uczniowie wrócili do szkoły. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
12: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła. Stres, bo sprawdziany.
13: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
14: Czy już znasz plan lekcji?
13: Tak, bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
14: Zamiast matematyki na przykład?
13: Tak.
15: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
14: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
15: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6:00, od poniedziałku do piątku, do wieczora.
14: Trzeba wcześniej wstać.
15: Tak.
11: Z uczniami, rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Na stację paliw wróciła drożyzna. Za litr benzyny oraz oleju napędowego

0: trzeba zapłacić dzisiaj średnio o złotówkę więcej.
1: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
2: A tankować trzeba.
0: Program CPN obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. We wtorek, 8 września, ma zebrać się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery zonda krypto. Został też tymczasowo aresztowany. Z tymi informacjami nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
3: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
4: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
3: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
0: Z kolei Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się zmiany prezesa PKOL-u, grożąc zawieszeniem praw członkowskich Polski w MKOL-u, a to uniemożliwiłoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich.
5: SK2 News, Trzebnica.
6: Tu Kacper Michalak. Od dziś nowe ceny biletów autobusowych w gminie Oborniki Śląskie. Bilet jednorazowy OLKA kosztuje teraz 4 zł, a bilet miesięczny 100 zł. Nowy rok szkolny i nowe zasady. Od dziś w przedszkolach i podstawówkach dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów. Pomysł popiera Marcin Szczygieł, dyrektor zespołu szkół nr 17 we Wrocławiu.
7: To jest dobry krok w dobrym kierunku. W innych placówkach, choćby na oddziałach psychiatrycznych, ten telefon jest zabierany przy wejściu, oddawany przy wyjściu.
6: W razie potrzeby na korzystanie z telefonu będzie mógł się zgodzić nauczyciel.
8: Proszę bardzo, a narzekają, że młodzi się w ogóle nie ruszają, a nam tutaj drugi Polish Hammer rośnie. Koszykówka na pierwszą, drugą i trzecią lekcję też jak najbardziej się to chwali. Ja już mówiłam, że u mnie WF też był na pierwszym miejscu. Człowiek się wybiegał przynajmniej, a teraz na pierwszym miejscu jest polska muzyka. Lady Punk, Dawid Podsiadło, ich usłyszycie za chwilę w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.
9: No to gramy.

0: Właśnie tak będzie. Pomimo burz, pomimo gradu, deszczu, no nie ma rady, do szkoły trzeba iść. Antek Smykiewicz za nami w Radiu SK2, a przed nami, no właśnie, nowy rok szkolny i faktycznie jest kilka nowości, które wprowadziło MEN, między innymi powszechny zakaz używania telefonów komórkowych, ale do tego też obowiązkowa edukacja zdrowotna, znika też taka tradycyjna technika, zamiast niej będą praktyczne zajęcia z majsterkowania i szycia. Sporo zmian, no ale chyba te telefony dla dzieciaków to taka najbardziej drastyczna z nich. Brzmi to jak koniec świata, ale z drugiej strony może dzięki temu wrócą stare, dobre, tradycyjne karteczki rzucane na lekcjach między ławkami. A na karteczce arcyważne pytanie. Lubisz mnie? Zaznacz tak lub nie.
1: SK2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...

biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: czy dobrze usłyszałam. Panowie to chyba z miasta są. Jestem z miasta i elektryczne gitary w Radiu SK2, a my zaglądamy do miasta Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli. Tam po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy. Bardzo, bardzo mocno starali się o to jej rodzice. No i wywalczyli. Udało się. Myślę, że to jest naprawdę godne pochwały. Choć Aiszy troszkę współczuję, spróbuj ukryć wagary, będąc jedynym uczniem w szkole.
1: SK2. Reklama.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest do Milicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
5: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
6: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W centrum handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: I po reklamie.

0: Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewałam, było pogo na koncercie Natalii Nykiel. Taki komentarz pojawił się pod rolką z koncertu Natalii i widać, jak tłum pod sceną robi wielkie pogo i śpiewa Bądź duży, które słyszycie teraz w Radiu SK2. No jak widać, pop z pogo się nie wykluczają jak najbardziej i myślę, że to jest piękna sprawa. Zbliża się 10:00, wtedy wskoczymy w newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło Trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: I po reklamie.
7: Trzebnica i Milicz, dzisiaj bardzo pogodne, świeci słońce, na niebie niewiele chmur, ale też trochę wieje, przez co temperatura odczuwalna może być nieco niższa niż 17 stopni, które teraz pokazują termometry. Przed nami jeszcze wzrost do około 23. Podobnie będzie w kolejnych dniach i nawet jeśli od czasu do czasu będzie mogło popadać, to uważam, że wciąż będziemy mogli cieszyć się całkiem niezłą aurą na północy Dolnego Śląska. Dzieci wracają dzisiaj do szkół, w ich okolicach możliwy większy ruch oraz patrole policji.
8: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Na początek poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową na pasie w kierunku Katowic. Pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Służby nie mówią o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga jest zablokowana, policja organizuje objazdy. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Jest kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski przekazał upadłemu sponsorowi m.in. szerokie prawa do wizerunków polskich olimpijczyków. A co jeszcze znalazło się w tej umowie? Mateusz Gołębiewski.
9: Umowa była znacznie szersza niż zwykły kontrakt sponsorski. Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co

0: Istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKO OLL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
1: Przypomnijmy, dotychczasowy szef PKO-lu Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Uczniowie już w szkolnych ławkach. Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów. Przed jedną z bydgoskich szkół jest nasz reporter Dawid Olszewski.
2: W Bydgoszczy nowy rok szkolny powitał uczniów solidnym deszczem. Część z nich cieszy się z powrotu, choć niektórym lepiej było na wakacjach.
3: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
4: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
2: Nowy rok szkolny to też zmiany. Rozmawiałem z rodzicami, którzy część z tych zmian pochwalają, choć są też takie, które mniej im się podobają.
5: Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili.
2: Te zmiany w jadłospisie.
5: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej.
2: Rodzicom, z którymi rozmawiałem, podoba się też zakaz korzystania z telefonów przez uczniów szkół podstawowych.
1: Obowiązkowa jest też edukacja zdrowotna, z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego.
6: SK2 News, Trzebnica.
7: Tu Kacper Michalak. Kolejowe połączenie Wrocławia z Trzebnicą czeka elektryfikacja. Samorząd województwa dolnośląskiego podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej, tak by na odcinku ze stacji Wrocław-Zakrzów do Trzebnicy mogły jeździć pociągi elektryczne. Prace mogą ruszyć za 2 lata. Policja w Miliczu podsumowuje ostatni wakacyjny weekend. W sobotę i niedzielę 29 i 30 sierpnia mundurowi przeprowadzili 17 interwencji domowych oraz w miejscach publicznych. Odnotowano też jedno zdarzenie drogowe oraz nałożono 22 mandaty karne.
8: No to może jednak te łańcuszki, co się udostępniało na fejsie, że nie zezwalam na udostępnianie moich danych, może one właśnie miały sens, kto wie. My wiemy, że gramy wam najlepsze polskie hity. Lander na początek dla was buduje, a nie burzy mosty. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Będzie śpiewane Sen o Warszawie na trybunach. Wieczorem w pierwszej rundzie Pucharu Polski Legia zmierzy się z Motorem Lublin. Za to Sen o wielkim finale US Open. Śnią dalej Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Oboje awansowali do drugiej rundy singla. Co ciekawe, Hubert w pierwszym secie przegrywał już 1-4, po czym po prostu wziął się w garść i zgarnął 5 gemów z rzędu. Można? Można, oczywiście, że tak. Więc jak dzisiaj czujecie, że już mieliście kilka takich potknięć, tak jak Hubert na boisku, to wcale nie oznacza, że cały tydzień idzie na straty. Taki pozytywny przekaz zasługuje oczywiście na pozytywny hymn przed nami. Pozytywny pan z wąsem, bardzo lubię tak na niego mówić. Wiktor Dedua, Tam słońce, gdzie my, już teraz w Radiu SK2.

znacie ten wielki hit o miłości, w którym ani razu słowo miłość nie pada. W latach 70. w naszej rodzimej muzyce też wybił się nurt hipisowski i w tej estetyce idealnie czuł się zespół 2 plus 1. A słowa do wspomnianego przeze mnie hitu o miłości i bez miłości stworzył Marek Dutkiewicz. Zastąpienie słowa miłość malowaniem to był strzał w dziesiątkę. Przed nami Choć pomaluj mój świat 2 plus 1 w Radiu SK2.

0: To najnowsza propozycja od panów Gipsa i jego Formany. Ostatni dzień lata, gramy wam w pierwszy dzień roku szkolnego. I co najważniejsze, ostatni dzień lata zajął pierwsze miejsce w ostatnim wakacyjnym wydaniu gorącej polskiej dwudziestki. A jeśli chcecie to lato sobie przedłużyć i ten kawałek mimo upływu czasu dalej wam się podoba, to sk2.pl, tu możecie oddać swój głos. Pierwsze powakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18:00 oczywiście w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie 2.

0: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.

0: ołówki, cyrkle, mapy geograficzne. Wszystkie te rzeczy są znowu z nimi. Znów jesteś ze mną i zespołu Demono, czyli taki hymn ku powrocie do szkoły, można by sobie powiedzieć. W końcu mamy 1 września w kalendarzu. Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity, czy to na początek roku, czy to na to, żeby po prostu wtorek przetrwać sobie w pracy. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino, bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest do Milicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
6: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Street Trips już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
9: I po reklamie.
10: Nad Trzebnicą i Miliczem pojawiły się jakieś chmury, ale nie powinno z nich padać. Przebija się także słońce. W tym momencie termometry pokazują około 20 stopni. Wkrótce pokażą maksymalne na dziś 23 kreski. Podobnie w kolejnych dniach około 23, może 24 możemy się spodziewać. Aura także będzie przyjemna. Jesień na Dolnym Śląsku potrafi być piękna. Zobaczymy, jaka będzie w tym roku. Mamy już wrzesień, więc pogoda będzie się zmieniać.
11: Jest 11, news SK2, Anna Łobocka. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Wszystkie ofiary to pracownicy firmy drogowej, mówi nam Barbara Poznańska z policji.
12: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
11: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. W sumie do szpitali trafiły 4 osoby. Jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu, pozostałe karetkami do placówek w Częstochowie. Autostrada A4 na wysokości Mykanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wczoraj wieczorem sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu, mówi rzecznik komendanta głównego Dariusz Rozkosz.
13: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
11: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.
14: Konie zaczną jeździć od Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku.
11: Podanie ją

0: Bilety za przejazd wozami konnymi zamiast dotychczasowych 100 zł turyści będą płacili 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
1: SK2 News, Trzebnica.
2: Kacper Michalak. Do szkoły na rowerze czy hulajnodze tylko z kaskiem na głowie. Dzieci do 16 lat mają taki obowiązek. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rodzice powinni zwrócić uwagę, czy ich pociechy są dobrze przygotowane do jazdy.
3: To, że one będą jeździć przepisowo, nie znaczy to, że ktoś inny też będzie jechał przepisowo.
2: Mówi Grzegorz Gogolewski, lekarz z wrocławskiego SOR-u. Brak kasku na głowie w razie wypadku oznacza poważne urazy. Startują Dni Karpia w Dolinie Baryczy. To już 20 raz. W planach 100 wydarzeń przez 15 tygodni. Wśród nowości łowienie nocą. Szczegóły w sieci.
4: Mamy 2 minuty po 11:00. Tutaj Radio SK2. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Polatamy sobie z zespołem Lady Punk. Zjemy też mango z Sylwią Grzeszczak. Kasia Grodzka, dzień dobry we wtorek.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka i Lionel też się wyprowadza. Tutaj Radio SK2, zespół łzy za nami i nie jeden kibic reprezentacji Argentyny taką łzę uronił, jak wczoraj przeczytał, że Leo Messi oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Przyznał, że chodzi tutaj oczywiście o jego wiek, forma już nie ta, więc woli odejść z klasą. Oczywiście z murawy tak całkowicie nie schodzi, no bo nadal gra w amerykańskim Interze Miami. Reakcje kibiców różne, choć ja zwróciłam uwagę na komentarz, w którym ktoś napisał: no to teraz Argentyna nie wygra nic przez następnych 50 lat. No cóż, no my ostatni sukces piłkarski zaliczyliśmy w 82 roku. Jakoś z czasem idzie się przyzwyczaić.
1: SK2.

0: Sen jest zdrowy, przypomina nam o tym Artur Gadowski. Ona jest ze snu w Radiu SK 2. Ja myślałam, że do ogłoszenia nadejścia jesieni mamy jeszcze trochę czasu, ale przecież 1 września to start meteorologicznej jesieni. Ta astronomiczna i kalendarzowa dopiero 23 września. Także jeśli jeszcze nie możecie pogodzić się z końcem lata, to macie takie 3 tygodnie na pogodzenie się z tym faktem, a wszystkie jesieniary i jesieniarze mogą od dzisiaj świętować. No zapewne bukietami z liści i dniowym latte z kawiarni.
1: SK2. Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: I po reklamie.

0: Na kogo jak na kogo, ale na swoich fanów, czyli Kwiatonators, Dawid Kwiatkowski może liczyć zawsze. Tym pochwalił się na swoim Instagramie po występie w Kieleckiej Kadzielni. Ja się założę, że nawet jakby Dawid grał koncert w tym Paryżu, o którym śpiewa, tam fani też by dotarli ze swoim wsparciem, a Dawid za to mógłby postawić im kawkę. Bo to Café de Paris w końcu jest. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Południe w Trzebnicy i Mliczu za moment, a to pierwszy dzień września, więc być może trwają jeszcze w regionie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Życzę Wam zatem samych sukcesów, wytrwałości w nauce, no a potem samych najlepszych ocen. Niech sprzyja Wam dzisiaj dobra pogoda, uczniowie. 23 stopnie maksymalnie na północy Dolnego Śląska, do tego zarówno słoneczne, jak i pochmurne momenty. Trochę też może dzisiaj mocniej powiać, do 20 km na godzinę.
10: 12 to są News SK2, Michał Rawa. Ofiar mogło być więcej. Mamy nowe ustalenia po tragicznym wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, kolejne 4 są ranne, w tym jedna ciężko. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Skala tragedii mogła być większa. W tym miejscu prowadzone są prace drogowe. Jak wyglądają teraz działania służb? O tym więcej powie nasz reporter Przemek Kopiejka.
11: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
12: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac, do wydobywania osób spod pojazdu.
11: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu.
10: Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Katowic nadal jest zablokowana. Posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. Był znany służbom francuskim i niemieckim. W Polsce przybywał nielegalnie.
13: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
10: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Gruzin został wydalony i dostał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego przyszedł czas na pierwsze spotkania z wychowawcami. Po dwumiesięcznej przerwie dzieci wróciły do szkolnych ławek.
14: Witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Jak się czujecie?
15: Dobrze!
14: Macie dużo siły?
15: Tak!
10: A jedną ze szkół podstawowych w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Dziś sprawy organizacyjne, a od jutra czas na naukę.
8: SK2 News. Trzebnica.
9: Tu Kacper Michalak. Świetlica w Kałowicach w gminie Zawonia zostanie rozbudowana. W ramach prowadzonej inwestycji obiekt zyska nowy zadaszony taras oraz dodatkowe wejście. Prace budowlane ruszyły i mają się zakończyć jeszcze we wrześniu. Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na 2 spotkania w Trzebnickim Starostwie Powiatowym. Tematem spotkań będą pożyczki z dotacjami na rozwój OZE oraz poprawa efektywności energetycznej. 25 września o 10 odbędzie się spotkanie dla samorządów, a o 12 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

2,5 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj pierwszy dzień września. No właśnie, rozpoczęcie roku szkolnego, przed nami nowy rok szkolny, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wam trochę pogram i ten dzień umilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Bryska i Kraksa.

0: Robert Jansson, Kuba Badach, Małe Szczęścia. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 12. A jeśli wy trochę szczęścia i humoru potrzebujecie, to ja wiem, kto ten humor wam zapewni. Kamil Nosel, bo on już teraz wkręca w Radio SK 2. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie wydzieli na Marina po tej stronie LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem.
3: Bo my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: No pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani,
2: przecież
3: no
2: bo... Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pan, pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosiunia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
2: Ja nie wierzę!

0: Blue Cafe i czas nie będzie na nas czekał. Tak wam gramy w Radiu SK 2. 29 minut po godzinie 12. A już teraz...
1: SK 2. Wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie do 1989 roku. Tak właśnie wtedy powstał ten numer. Numer od zespołu Jam. Harley mój. No, jest jednym z najbardziej energetycznych i rozpoznawalnych utworów polskiego zespołu Jam. W momencie pisania tekstu, co ważne, autor, czyli Ryszard Riedel, nie posiadał ani motocykla, ani prawa jazdy. Ale do właśnie Harley, do różnego rodzaju motocyklów miał duży sentyment. Dlatego stworzył ten numer. A my już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Jam i Harley mój. Miłego słuchania.

0: To jest pozytywna nuta i taką wam właśnie gramy 20 minut przed godziną 13. Broi wychowany w Polsce. Dominika, ty tutaj nie uciekaj, proszę bardzo. Najpierw mnie wykorzystałaś tutaj do wszelkich nagrań na social mediach, to teraz ty trochę tutaj z nami porozmawiaj.
1: Nie ucieknę.
0: Nie uciekaj absolutnie. Dzisiaj pierwszy dzień września, ty pamiętasz swoje rozpoczęcie roku szkolnego? Przecież to było niedawno, ty jesteś młodziutka.
1: Nie tak dawno, więc pamiętam dobrze.
0: Dobrze, co było najfajniejsze? Nic, bo szkoła się zaczynała, tak?
1: Nie, właśnie lubiłam, bo zawsze spotkasz się z tymi wszystkimi znajomymi, z którymi się mega długo już nie widziałaś.
0: A to w wakacje się nie widujesz ze znajomymi?
1: No nie z wszystkimi.
0: A, okej. Okay. Ale ja pamiętam jedną rzecz, bo było coś takiego jak PSO. Przedmiotowy system oceniania. Czyli ten pierwszy tydzień to był taki delikatny, luźny, tylko się zapisywało właśnie temat, przedmiotowy system oceniania i koniec.
1: Ja wklejałam jeszcze karteczkę, bo nam zawsze drukowali ten system oceniania.
0: A, czyli nie musiałaś pisać?
1: Nie, nie musiałam.
0: A, proszę bardzo, tak? Takim to dobrze. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszy dzień roku szkolnego, więc my pytamy was, co wy robiliście ostatnio po raz pierwszy? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Mamy oczywiście gadżety, mamy.
1: Oczywiście.
0: Mamy kubek Radia SK2 na przykład, o ten czerwony. Dominika, ty już z niego nie podpijaj, bo musimy go umyć i tam później dla słuchaczy przygotować, tak?
1: Dobra, już nic nie zabieram.
0: Dobra, no to słuchajcie, to w takim razie piszcie koniecznie Messenger Radia SK2, co robiliście ostatnio po raz pierwszy. Czekamy na wasze wiadomości i gramy kolejne najlepsze polskie hity.
2: SK2. Reklama. Szkołę ogarniamy.

0: zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
2: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
4: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Urszula Irysa na szkle, tak kończymy godzinę 12. Po 13 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Sanach. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyśl.

0: Allen Collins wywiada autografę i możliwość przejazdu torem na 1/4 mili. Kup bilet na street-dreams.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
6: 23 stopnie maksymalnie dzisiaj na termometrach w Trzebnicy czy Miliczu. W tym momencie widzę, że to około 21. Do tego też być może troszkę więcej chmur teraz nad Trzebnicą czy Miliczem, ale nie powinno z nich padać. Jak już to przelotnie, będzie się też przejaśniać. W następnych dniach podobnie, 23 stopnie także jutro czy w czwartek. W piątek możliwe nawet 25. Opady będą mogły się pojawiać od czasu do czasu.
7: 13 to są newsy SK2. Michał Rawa. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu. To pod małopolskim Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Kierowca uciekł i nie udzielił nastolatkowi pomocy. Usłyszał zarzuty, ale teraz będzie konieczne jego ponowne przesłuchanie.
8: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Dlatego, że już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowie, tylko spowodowanie śmierci.
7: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że nie zauważył idącego poboczem chłopca. Grozi mu 12 lat więzienia. Paraliż autostrady A1 pod Częstochową. Jak już Was informowaliśmy, w tragicznym wypadku zginęły tam 4 osoby. Ciężarówka wjechała w pojazd obsługi autostrady. Trasa jest przejezdna, ale mocno zwężona. Mamy tam ogromne korki. Dlatego policja apeluje do wszystkich kierowców, by omijali to miejsce i kierowali się na objazdy. Dołączamy się do tych apeli. I uważajcie na siebie. Pobiegnął, by zmienić czyjeś życie już w ten weekend Poland Business Run. To połączenie sportowej rywalizacji, integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii.
9: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
7: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Tegoroczna edycja bije rekordy w Krakowie oraz w formie wirtualnej. Ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób. My też włączyliśmy się w pomoc. Wśród tych niezwykłych zawodników pojawi się także reprezentacja Radio SK.
0: SK2 News. Trzebnica.
6: Tu Kacper Michalak. ZUS na Dolnym Śląsku podsumowuje program Aktywny Rodzic. Od stycznia do lipca tego roku dolnośląskie rodziny otrzymały ponad 72 miliony złotych.
10: Tylko w lipcu na Dolnym Śląsku wypłacaliśmy pieniądze dla ponad 7 tysięcy osób, które zdecydowały się na powrót do pracy i kontynuowanie kariery zawodowej.
6: Mówi Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego ZUS-u. Od uruchomienia programu w całej Polsce rodziny otrzymały już ponad 10,8 miliarda złotych.
11: Poczekaj, Michał, nie zdejmuj słuchawek.
12: Nie wychodź.
11: Co robiłeś po raz pierwszy ostatni raz?
12: Nie podpuszczaj.
11: Nie, no czemu się tak zarumieniłeś? Oj, ty nieładnie. No dobrze, ale jest też Dominika cały czas, bo ona jest ciekawa, co wy tutaj napiszecie, bo czekamy oczywiście na wasze wiadomości. Co wy robiliście po raz pierwszy ostatnio?
12: Malowałem.
11: Co?
12: Szafkę.
11: A, myślałem, że kogoś. Na obrazie czy coś. No nic, no ale dobrze, jeszcze mamy piosenkę, tak? Sylwia Grzeszczak dla kogo?

0: Enej i Lili. Tak wam gramy w Radiu SK2, 19,5 minuty po godzinie 13. A już teraz, moi drodzy, wracamy do naszego tematu. Co robiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? I uwaga, Asia się do nas odezwała. Halo, halo, Asiu, jesteś?
1: Cześć, wszyscy idą do szkoły, pierwszy dzień szkoły, a ja idę dzisiaj pierwszy dzień do nowej pracy, więc zdecydowanie pierwszy raz będę robić dużo rzeczy, których nie robiłam do tej pory, bo będzie to całkiem inna nowa praca, nowe wyzwania, więc trzymajcie kciuki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Asię mocno, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że ten dzień będzie bardzo dobry i nie będziesz absolutnie przerażona tym wszystkim, co czeka cię w nowej pracy, wręcz przeciwnie, a pomogą w tym najlepsze polskie hity, bo takie gramy dalej. Już teraz Tilaf i Chłopaki nie płaczą.
2: SK2.

0: Manam i krakowski Splin. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, my cały czas pytamy was, z racji tego, że dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień, rozpoczynamy nowy rok szkolny, no to ja pytam się was, co zrobiliście po raz pierwszy. I dostałam już od was kilka wiadomości, w tym jedną od Wojtka. Wojtek napisał tak: ja zrobiłem prawko niecały miesiąc temu i dzisiaj pierwszy raz przejechałem trasę z domu do pracy. No to wielkie gratulacje, Wojtku. Oczywiście kubek Radia SK2 trafia w twoje ręce, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości. Co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? Piszcie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cyms i No co ty?
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło: trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
10: Tutaj! Mamy go!
11: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
12: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland!
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
22: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
26: I po reklamie.

0: Ten numer całkiem niedawno dostał swoje drugie życie. Sorry Boys i Absolutnie, Absolutnie. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Już o 14 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 14 kolejne najlepsze polskie hity. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest do Milicza. Już 5 i 6 września Carp Fest. Festiwal Karpia Milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OST R, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
6: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: I po reklamie.
11: Pogoda w naszym regionie wciąż w kratkę. Raz świeci słońce, a raz na niebie widnieją chmury, a sprawcą jest wiatr, który wieje dzisiaj trochę mocniej na Dolnym Śląsku. Wartości na termometrach w Trzebnicy i Miliczu pokażą za chwilę maksymalne na dziś 23 stopnie. Podobnie będzie w kolejnych dniach. W piątek może nawet zrobi się trochę cieplej, spodziewamy się 25 kresek. Na razie mamy jednak dopiero wtorek, zmierza on już ku końcowi. Zaczął się natomiast wrzesień, bo dziś pierwszy dzień tego miesiąca.
12: 14 to są newsy SK2, Michał Rawa. Autostrada A1 pod Częstochową w kierunku Katowic jest już przejezdna. Wprowadzono ruch wahadłowy. To po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Najciężej ranny mężczyzna jest właśnie operowany.
13: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
12: Mówi Anna Ginał z Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Przypomnijmy, na A1 ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Ranni to pracownicy firmy drogowej. To była tragiczna noc na Ukrainie. 12 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa i obwodu kijowskiego. Zniszczone zostały magazyny, infrastruktura kolejowa, przedsiębiorstwa i bloki, a także magazyny największych ukraińskich sklepów. Cudem przeżyliśmy, mówi pracownik jednego z nich. Najpierw było słychać świst, a potem uderzenie w mój magazyn. Wszyscy przebywaliśmy w piwnicy. Nasz kierownik wyszedł na zewnątrz i powiedział, żebyśmy uciekali, bo wszystko dookoła płonie. W miejscach ataków nadal trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnoziarnistych produktów, a w sklepikach i automatach nie zobaczymy już na przykład chipsów.
10: SK2 News, Trzebnica.
11: Kacper Michalak. Smutne liczby na Dolnym Śląsku. W trakcie wakacji człowiek ginął średnio w co drugi dzień. Chodzi o najcięższe wypadki drogowe.
14: Względem zeszłego roku mamy na porównywalnej liczbie około 410 wypadków. Jednakże tych najpoważniejszych z osobami śmiertelnymi było mniej. W tym roku na dolnośląskich drogach w czasie wakacji zginęły aż 22 osoby. W tamtym roku było to aż 24.
11: Mówi Rafał Greczuk z dolnośląskiej drogówki. Najpoważniejsze zdarzenia miały miejsce na autostradzie A4. Służby odnotowały również łącznie 9 utonięć, w których 6 osób zostało uratowanych.
15: 2 minuty po godzinie 14. Jak tak mówiłeś o tych sklepikowych rzeczach, to mi się przypomniały te pizzerinki. Pamiętasz? Bo to
16: kiedyś
15: za naszych czasów.
16: Kiedyś to było.
15: Ale... Andruty za złotówkę? Pamiętasz?
16: I te draże, draże?
15: Wiem, kokosowe, no. Tak, były takie dobre, ale już teraz
16: tam
15: tylko
16: już
15: sałata. I najlepsze polskie hity, tak wam gramy w Radiu SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam. A na dobry początek Bubble Tea, Kłebo na Fide i Darię Zawiałow.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Baim i Lola Lola, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a wy cały czas mi piszecie tutaj wiadomości, co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy. Kamila się odezwała, napisała: witam, z racji tego, że nie mieszkamy w Polsce, moja córka jutro idzie pierwszy raz do polskiej szkoły. Pierwszaki górą. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją szkolną przygodę, ale pozdrawiamy też rodziców, bo wam potrzeba dużo cierpliwości i powodzenia.
1: SK2.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie? Tak wam gramy 27 minut po godzinie 14. A teraz delikatnie przenosimy się w czasie, a to za sprawą...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, dokładnie tak. W Radiu SK2 wspominamy o tych starszych, niekoniecznie zapomnianych utworach. I tak cofamy się do roku 1971. Bo to właśnie wtedy powstała kultowa piosenka Marka Grechuty, skomponowana przez Jana Kantego Pawluśkiewicza. Do słów, które stworzył sam artysta. Czy wiecie, o jaki numer chodzi? Tak, dokładnie tak. Dni, których nie znamy. Utwór bardzo szybko stał się wizytówką artysty, no i takim jednym z najważniejszych hymnów polskiej poezji śpiewanej oraz właśnie piosenki literackiej. A teraz możecie tego numeru posłuchać w Radiu SK2. Marek Grechuta i Dni, których nie znamy.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam? Tak wam gramy w Radiu SK 2. 38 minut po godzinie 14 bądź 22 minuty do godziny 15. A tymczasem przychodzę do was z bardzo ciekawą informacją. Otóż okazuje się, że jedna z linii lotniczych po raz pierwszy w Polsce zorganizuje tak zwany lot niespodziankę. Pasażerowie wsiadają do samolotu, nie wiedząc dokąd lecą. No i ja tak sobie myślę, że to opcja fajna, choć... Wielu Polaków organizuje sobie taki lot totalnie nieświadomie, no bo przecież często zdarza się tak, że wsiadamy zawsze w takim złym stanie, że i tak nie wiemy dokąd lecimy.
1: SK2. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W centrum handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże.toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
16: I po reklamie.

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości. Czy historie miłosne będzie wam opowiadał? No tego nie wiem. Wiem na pewno, że będzie grał najlepsze polskie hity. Bo już od godziny 15 za sterami Kamil Kowalski. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus. Ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,90.

0: usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże.toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
3: I po reklamie.
4: Trzebnica, Milicz, Żmigród, Prusice. Tam wszędzie dzisiaj do 23 stopni, a jutro czy w czwartek będzie podobnie. Pogoda ma być dosyć w kratkę na północy Dolnego Śląska, bo możemy się spodziewać momentów ze słońcem. Trochę też czasami będą się pojawiać chmury i niewykluczone, że z nich popada. Deszcz będzie raczej przelotny, ale te parasole warto gdzieś przy sobie mieć. Weekend ma być ciepły i przyjemny, z wartościami bliskimi 25 kresek na trzebnickich i milickich termometrach.
5: 15 News SK2, Michał Rawa. Służby nie mają wątpliwości. Pożar fabryki dronów był celowym podpaleniem. Doszło do niego wczoraj w Skarżysku Kamiennej. Te informacje przekazał szef MSWiA. Ślady na miejscu wskazują na inspirację od obcych służb. Marcin Kierwiński zaznaczył, że takich aktów sabotażu może być więcej.
6: Musimy być na to niestety przygotowani. Mówię, my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby.
5: Służby sprawdzają też niedzielny pożar fabryki w Lublinie, która produkowała części do samolotów. Z kolei w Niemczech udaremniono podejrzany sabotaż na sieć energetyczną Brandenburgii. Urządzenia zneutralizowano przy elektrowni węglowej Jęczwalde przy granicy z Polską. 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach. Sprawczyni już z zarzutami. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Grozi jej do 5 lat więzienia. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec.
7: Doszło do

0: żywe wobec dziewczynki.
1: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. Wiadomo, że w chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Zastosowano wobec niej dozór policji.
2: K2 News, Trzebnica.
3: Tu Kacper Michalak. Od dziś nowe ceny biletów autobusowych w gminie Oborniki Śląskie. Bilet jednorazowy OLKA kosztuje teraz 4 zł, a bilet miesięczny 100 zł. Nowy rok szkolny i nowe zasady. Od dziś w przedszkolach i podstawówkach dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów. Pomysł popiera Marcin Szczygieł, dyrektor zespołu szkół nr 17 we Wrocławiu.
4: To jest dobry krok w dobrym kierunku. W innych placówkach, choćby na oddziałach psychiatrycznych, ten telefon jest zabierany przy wejściu, oddawany przy wyjściu.
3: W razie potrzeby na korzystanie z telefonu będzie mógł się zgodzić nauczyciel.
5: Byłem dzisiaj na rozpoczęciu roku szkolnego i powiem wam, że w każdej szkole jest dokładnie tak samo. Dzieciaki szaleją z radości, ale całe grono pedagogiczne, elegancko, dostojnie, odświętnie, garnitury, marynarki, sukienki, fryzury jak spod igły, po prostu pierwsza klasa.
6: No to gramy.
2: 10 hitów.
6: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
5: Dzieciaki będą w szkolnych ławkach pewnie sobie różne rzeczy pożyczać, dlatego teraz pożyczony od Sylwii Grzeszczak-Kowalski. Witajcie w SC2.
7: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: tegoroczny wakacyjny hit Westę 2. Tylko kochaj mnie. Właśnie, wakacje minęły, a wakacyjne żarciki cały czas się trzymają Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie wydzieli na po tej stronie LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem,
3: bo... my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, no bo...
2: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pan, pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tylko tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Ja nie wierzę.

0: Można jeszcze sobie podgwizdywać, tak jak to robi Bryska. W końcu po rozpoczęciu roku szkolnego jest jeszcze sporo czasu wolnego. 15.30 już na zegarach WST2. Elektryzujące newsy prosto z Niemiec, Michał Rawa.
1: Nieudana próba ataku na niemiecką elektrownię tuż przy granicy z Polską. Chodzi o elektrownię Wienschwalde w Brandenburgii. Niemiecka policja potwierdziła znalezienie ładunków wybuchowych, które zostały rozbrojone. Służby sprawdzają, czy doszło do uszkodzenia bloków elektrowni. Według dziennika Bild zamachowcy mieli użyć do ataku domowej roboty rakiet pirotechnicznych. Jarosław Kaczyński wzywa do zwołania komisji zaufania publicznego w sprawie zonda krypto. Prezes PiS skrytykował z kolei pomysł powołania sejmowej komisji śledczej, do czego wzywa były premier z PiSu Mateusz Morawiecki, a politycy koalicji rządowej twierdzą, że za karierą szefa zonda krypto Przemysława Krala stoją politycy PiSu właśnie. Śledztwo prowadzi prokuratura, w sprawie zatrzymany został m.in. szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Norwegia już oficjalnie ma nowego króla. Haakon VIII złożył dzisiaj przysięgę przed norweskim parlamentem. Jego ojciec, poprzedni król Harald V, zmarł w piątek.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: ST2, tylko takie hiciory i hit. Powstaje film o polskim znanym piłkarzu, reprezentancie Polski, Kamilu Grosickim. Film fabularny. Pewnie będzie trwał 90 minut, ale turbo szybko minie. A jak w kinie może się pojawi, to i bilety kupimy za Grosika.
1: Reklama.
2: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
3: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino, bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. To będzie ostatnia reklama.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: I po reklamie.

0: Orkiestrowo wchodzimy w nowy miesiąc, wrzesień, w ST2 z męskim graniem. Życzę sobie i Wam, żeby wszystkie grafiki Wam się spinały. A już za chwilę w newsach m.in. o smartfonach, których dzieciaki nie będą mogły w szkołach używać. Ale one są bystre, one są smart.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie

0: Podobne wartości będą możliwe w kolejnych dniach tego tygodnia. Najbliższy weekend może być nieco cieplejszy. Ruch na trzebnickich czy mylickich drogach może być teraz większy, także bądźcie uważni i jedźcie ostrożnie.
1: 16. News SK2, Michał Rawa. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską, przy stacji transformatorowej w Brandenburgii w Niemczech. Nieopodal dużej elektrowni węglowej znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Pojawiają się też informacje o urządzeniu o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
1: A polskie służby badają pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Obie strony nie chcą jednak mówić o szczegółach porozumienia.
3: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony doszły do porozumienia.
4: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia.
1: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Na Śląsku jednak wciąż wrze. W piątek planowana jest wielka manifestacja przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej i Ministerstwem Energii. Początek nowego roku szkolnego to czas ważnych zmian. Uczniowie wracają do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. Otwarcie nowego roku to dobra okazja, by o te zmiany zapytać samych uczniów.
5: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
6: Nie, bo czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
1: Tak mówili uczniowie olsztyńskiej podstawówki numer 10. Zakaz obowiązuje też w przedszkolach, w liceach i technikach. O jego wprowadzeniu mogą zdecydować władze szkół.
7: SK2 News, Trzebnica.
0: Tu Kacper Michalak. Kolejowe połączenie Wrocławia z Trzebnicą czeka elektryfikacja. Samorząd województwa dolnośląskiego podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej, tak by na odcinku ze stacji Wrocław-Zakrzów do Trzebnicy mogły jeździć pociągi elektryczne. Prace mogą ruszyć za 2 lata. Policja w Miliczu podsumowuje ostatni wakacyjny weekend. W sobotę i niedzielę 29 i 30 sierpnia mundurowi przeprowadzili 17 interwencji domowych oraz w miejscach publicznych. Notowano też jedno zdarzenie drogowe oraz nałożono 22 mandaty karne.
8: Imieninują się dzisiaj Bronisław i Idzi, najlepszego panowie. No i jeszcze takie przysłowie na 1 września tutaj mi wyskoczyło w kalendarzu. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny. Do zimy jeszcze trochę czasu jest, ale patrząc na to, co się dzieje za oknem, no to zima w mieście na pewno będzie wygodna, przy tym co najlepsze.
7: Polskie hity. SK2.
8: Gorąco oskarcym za chwilę kołyszący symptuastik również Ania Dąbrowska, która nie umie z wami wygrać, ale lubi z wami grać.

0: umywanie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie. To ulubione prace domowe Artura Jarząbka, ale on teraz nie o nich.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: A do dziś uczniowie wracają do szkoły, a razem z nimi wracają też zmiany w szkołach i zasadach w szkole. Minister edukacji Barbara Nowacka dała zielone światło nowym przepisom, które właśnie zaczynają obowiązywać. Najważniejsza informacja dla uczniów klas od 4 do 8. Pisemne prace domowe wykonywane w domu będą nieobowiązkowe i co ważne, jeśli uczeń takiej pracy nie zrobi, nie będzie można za to obniżyć mu oceny, ale jest też i druga strona medalu. Jeśli pracę zrobi, nauczyciel musi ją sprawdzić i dać informację zwrotną. W niektórych szkołach takie dobrowolne zadania będą mogły być wykorzystywane, żeby powalczyć o wyższą ocenę na koniec. Zmieniają się również zasady oceniania zachowania. Nauczyciele mają brać pod uwagę m.in. kulturę języka, szacunek do innych, współpracę, bezpieczeństwo, zaangażowanie w życie szkoły, a nawet odpowiedzialność za własny rozwój. Są też zmiany dla uczniów techników i szkół branżowych. Jeśli ktoś zrobi kurs przygotowujący do prawa jazdy poza szkołą, to może zostać zwolniony z odpowiednich zajęć. A od 2027 roku na egzaminach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów i smartwatchy. Przynajmniej bateria dłużej nam wytrzyma.

0: Sarah James, Veste 2 i... Jak ktoś na was czeka, to kierowcy dajcie głośniej. 16.30, Michał Rawa ma dla was bardzo ważne newsy z dróg Veste 2.
1: Na krajowej drodze numer 91 zderzyła się ciężarówka z osobówką w centrum miejscowości Gomunice na trasie między Kamieńskim a Radomskiem. Występują duże utrudnienia. Jedna osoba została ranna. Kilka kilometrów dalej, koło Częstochowy na autostradzie A1 wciąż ogromne utrudnienia spowodowane śmiertelnym wypadkiem dziś przed południem. Zginęły 4 osoby. Trasa w stronę Katowic jest wciąż zablokowana. Dziś mecze 1.32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20.30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin, a swoje mecze rozgrywają już m.in. Piast Gliwice i Zagłębie Lubin.

0: Salach, takie dla Was olimpijskie hity mamy w SC2, jak fotel po prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jest wolny, no bo jego poprzedni szef nawywijał z kryptowalutami, ale kolorowa internetowa, telewizyjna też prasa donosi, kto prawdopodobnie będzie nowym prezesem, a raczej prezeską, prawdopodobnie, Otylia Jędrzejczak. SK2. Mistrzyni olimpijska w pływaniu. No to teraz nasi olimpijczycy będą mogli spać spokojnie. Z nią nie utoną.
1: Reklama.
2: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży stosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
10: I po reklamie.

0: Jak rano zadzwoni budzik, tak o godzinie 7, to dzieciaki na pewno będą to śpiewać. Nie budźcie marzeń ze snu, jak Ryszard Rynkowski w SC2, za chwilę 17 najważniejsze newsy, a potem co się na pobudzenie słodkiego i miłego od życia i od kombi.
1: Reklama.
2: Najlepsza trawa w mieście, trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat trawniki24.com.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. W sobotę Ben Collins wywiad autografy i możliwość przejazdu torem na 1/4 mili. Kup bilet na street-dreams.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest. Festiwal Karpia Milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
13: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże.toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
16: I po reklamie.
17: Przed nami wtorkowy wieczór z temperaturą powyżej 20 stopni. Później przyjdzie jednak noc, podczas której możemy się spodziewać około 13 kresek na termometrach w Trzebnicy, Miliczu czy Żmigrodzie, a niebo będzie raczej bez chmur. Kolejne dni przedstawiają się w prognozach bardzo

0: Krajowej nr 92 w stronę Katowic. Natomiast ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie.
1: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Ta miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonuje, że taka komisja byłaby lepszym rozwiązaniem niż sejmowa komisja śledcza, którą proponuje były premier z PiSu Mateusz Morawiecki.
2: Uważamy, że ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, Komisji Zaufania Publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
1: Sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dzisiaj wozy konne kursują na skróconej trasie. Jest to pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Już po pierwszym dniu widać, że na krótszej trasie rezygnują z przejażdżki. Informują fiakrzy, którzy przewożą wędrowców na wozach.
3: Część rezygnuje, no część zostaje. Tu kilka osób po prostu jak się dowiedziało, że jest do wodoch grzbotów. Tyle to sobie dojdziemy.
4: Wielkim niedowierzaniem, że się ta trasa skróciła. Mówią, że to nie ma sensu po prostu 3 kilometry jechać.
1: Wraz ze skróceniem trasy potaniał także bilet na przejazd. Docelowo z Wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować busy elektryczne. Na razie jednak turystów z tego miejsca czeka wyprawa na nogach.
5: SK2 News, Trzebnica.
6: Łukasz Spermichalak. Do szkoły na rowerze czy hulajnodze tylko z kaskiem na głowie. Dzieci do 16 lat mają taki obowiązek. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rodzice powinni zwrócić uwagę, czy ich pociechy są dobrze przygotowane do jazdy.
7: To, że one będą jeździć przepisowo, nie znaczy to, że ktoś inny też będzie jechał przepisowo.
6: Mówi Grzegorz Gogolewski, lekarz z wrocławskiego SOR-u. Brak kasku na głowie w razie wypadku oznacza poważne urazy. Startują Dni Karpia w Dolinie Baryczy. To już 20 raz. W planach 100 wydarzeń przez 15 tygodni. Wśród nowości łowienie nocą. Szczegóły w sieci.
8: Michał,
1: no.
8: Mam do ciebie jeszcze takie pytanko.
1: Tak.
8: Co wiesz o jaskółkach?
1: O jaskółkach?
8: Mm-hmm.
1: Że jak będzie padać, to latają nisko.
8: Tak, to prawda.
1: Prawda?
8: Wiesz, bo to są bardzo mądre zwierzęta. One również odlatują, tak jak bociany, tylko one odlatują wtedy, kiedy rozpoczyna się rok szkolny.
5: SK2.
8: A my jak już odlatujemy, to przy najlepszych polskich hitach i rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Sylwia Grzeszczak i jej wakacyjna nowość tegoroczna, czyli Mango już tutaj widzę. Dawid Podsiadło swoim też najnowszym klipem, a to Kamil Bednarek. Uczymy się pisać te muzyczne listy razem po polsku. Westę 2 Kowalski, witajcie, 3 po 17.

0: gitarę jak u Carlosa Santany, meksykańskie również trąbeczki w tle. Jugopolis, Maciej Maleńczuk, w SC2. Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Jesteśmy tutaj w SC2 i gramy dla was najlepsze polskie hity i najsłoneczniejsze miasto świata, czytam w internecie. Jest takie, gdzie słońce świeci przez 91% roku i to właśnie położony przy granicy z Meksykiem, położona przy granicy z Meksykiem, Yuma.
1: SK2.
0: Cały rok tam praktycznie świeci słońce. 91% roku. No nic, to tylko po prostu stawiać panele słoneczne. Rachunki będą niskie jak sen. Ten sen, Warius Manx w SC2.

0: nic nie grozi.
1: Hity z klasą, przy których się wychowaliśmy. Kancelaria WSC 2. No i zabieram was teraz na włoską wyspę Stramboli, gdzie po 20 latach słychać szkolny dzwonek. Znowu zabrzmiał, bo otwarto tutaj po dwóch dekadach ponownie szkołę podstawową. I co ciekawe, do tej szkoły będzie chodzić tylko jedna uczennica.
2: SK2.
1: No, to pani Jadzia w szkolnym sklepiku fortuny nie zbije.
2: Reklama.
3: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
4: Szkołę ogarniamy nisko.

Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
0: I po reklamie.

0: Kluby fitness, przymierzalnie w sklepach, szkoły baletowe, salony fryzjerskie albo galerie handlowe. No tam jest sporo luster, o których śpiewa Natalia Schroeder i tam pewnie byłoby jest sporo do roboty, żeby pięknie błyszczały i lśniały. Tak też dzisiaj wygląda Łukasz Zduńczyk, który w lustrze się przejrzał i on, Belmondo nasz kochany, będzie dla was grał po godzinie 18 w S102 najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest do Milicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chylińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Paul Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
3: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Czy wybierasz, co zyskujesz? Sprawdź szczegóły na wyprzedaży@toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
1: I po reklamie.
0: 18. News SK2, Michał Rawa. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. O tym dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
12: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł

0: I tak na przykład lwy były zaniepokojone, z kolei szympansy spokojnie przygotowywały się do snu.
1: No to słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy wrześniowy wieczór tego roku. Uczniowie jeszcze nie mają nauki do sprawdzianu czy kartkówki na jutro, więc jeszcze możemy się poczuć, jakby ciągle trwały wakacje. Jedno się nie zmienia, SK cały czas gra wam najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Demon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i żegnamy lato. To się właśnie w tym momencie dzieje. Oficjalnie rozpoczęła się jesień meteorologiczna. Chodzi tutaj o to, żeby eksperci od pogody łatwiej mogli porównywać różne dane. Także nie wchodzimy w szczegóły. Jesień zaczęła się tylko dla meteorologów. My ciągle mamy lato, także możemy się jeszcze wstrzymać z siedzeniem pod ciepłym kocykiem na kanapie i piciem herbaty. U nas cały czas letnia playlista w Radiu SK2. Już teraz Oskar Sims.

Wilki w Radiu SK2. Gramy 100% polskiej muzyki i mamy najlepszy zestaw hitów na pierwszy wrześniowy wieczór. Zaczyna się szkoła, no i czas na pierwszą lekcję WF-u dla naszych tenisistek. Magda Fręch i Magda Linet dzisiaj zaczynają swoją przygodę na US Open. Magda Fręch o 20.30 zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magda Linet o 22.00 z Brytyjką Franceską Jones. Także trzymamy kciuki, żeby stroju dziewczyny na ten pierwszy WF tenisowy nie zapomniały. A my gramy dalej Czerwone Gitary już teraz.

0: to Sanach i jej kapitan na antenie Radia SK2. Oni już zacumowali w gorącej polskiej 20. Awansowali do notowania, są aktualnie na miejscu 17. Jeśli wam ten numer się spodobał, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, dawajcie Sanach plusiki. Być może w najnowszym notowaniu będzie wyżej. Nowe notowanie gorącej polskiej 20 jak zawsze gram wam w każdy piątek po godzinie 18. A Sanach w najbliższy piątek zagra też wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Reklama.
2: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino, bo już są w sprzedaży stosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Czy wybierasz, co zyskujesz? Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
1: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 lubimy grać wam nowości, ale też nie zapominamy o takich ponadczasowych numerach. Bajm w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Jeśli lubicie nowości, zostańcie ze mną, bo po godzinie 19 zagram na pewno nowego, bardzo wakacyjnego Dawida Podsiadło.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Kacper Michalak, Meleksem po Dolinie Baryczy oraz kolejką wąskotorową w Krośnicach. Przed nami specjalne przejazdy w ramach cyklu wydarzeń Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Już w najbliższą niedzielę o 11 będziemy mogli spędzić czas z rodziną właśnie w Krośnicach. Uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji miejsc cennych przyrodniczo, poznania środowiska stawów, występującą faunę i florę, a także genezę i specyfikę hodowli ryb. Bilety na sklep barycz.pl.
0: Punktualnie godzina 19, jutro pierwszy dzień szkoły, także drodzy rodzice, radzę teraz sprawdzić, co tam ciekawego w lodówce, żeby było z czym na jutro dziecku kanapki na śniadanie zrobić. No zacznie się teraz wymyślanie, musimy znaleźć w sobie pokłady kreatywności, żeby codziennie coś ciekawego wymyślać, żeby się szybko nie przejadło. A w Radiu SK2 jak zawsze są najlepsze polskie hity, happy set na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2. On pewnie teraz odpoczywa po wakacjach po swojej stadionowej trasie koncertowej i zbiera siły na kolejny sezon. Już wiadomo, że w przyszłym roku Dawid Podsiadło powróci z festiwalem Zorza i będzie tam grał m.in. w duecie z Soblem. Panowie planują razem nagrać mini płytę. Festiwal Zorza wystartuje w Krakowie w maju i potem odwiedzi największe polskie miasta jak Wrocław, Poznań czy Warszawę i zakończy się pod koniec sierpnia. A my teraz odświeżamy starszy hit Dody. To jest SK2 i najlepsze polskie hity.

To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Hania Kuzimowicz zdobyła i to nie raz szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radio SK2 właśnie z tym numerem. A przed nami kawałek, który dopiero do tego szczytu zaczyna się zbliżać. To Margaret i jej nowość, Prima Ballerina. Aktualny numer 7 gorącej polskiej dwudziestki, ale wszystko w waszych rękach. Wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie. Margaret powiedziała w rozmowie z SK2, że tego numeru bardzo dobrze słucha się za kółkiem i ona nawet złapała się na fotoradar słuchając tego kawałka, także uważajcie, bo noga się robi przy tym numerze ciężka. Margaret i Prima Ballerina już teraz w Radiu SK2.

0: Metzner w Radiu SK2 to jest ten artysta, który jakiś czas temu śpiewał o tym, że miasto pachnie jak Gotham. A za chwilę w Radiu SK2 wracam od Jeremiego Sikorskiego. I co ciekawe, Jeremi ostatnio dostał złotą płytę za ten singiel. Co to oznacza? Artysta dostaje złotą płytę za kawałek, kiedy ten numer przekroczy 125 tysięcy złotych przychodów. Także, no, słuchajcie, aż chciałoby się zostać jego kolegą. Zostańcie ze SK2.
1: Reklama.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
1: I po reklamie.

0: Sarsa w Radiu SK2. Ona ostatnio świętowała 11 lat na scenie i cały czas idzie do przodu. Nagrywa nowe numery. Jej kawałek Czy będziemy się pamiętać jest aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej 20, ale ostatnio też wydała hit Zostań wspólnie z ekipą Emo i nawet walczyła z tym numerem o bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu. Statuetki nie zdobyła, ale dała naprawdę piękny występ. Zostańcie z nami, po godzinie 20 na pewno klasyk od ekipy Lady Punk.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Tu Kacper Michalak. Wakacje się kończą, a w Dolinie Baryczy zaczynają się Dni Karpia. To już 20 raz tego cyklu. Na najbliższe 15 tygodni zaplanowano aż 100 wydarzeń. W piątek między 10 a 15 będziemy mogli odwiedzić Centrum Bioróżnorodności w Miliczu. Poznamy tam ciekawostki na temat flory i fauny Doliny Baryczy w ramach Dnia Otwartego. W weekend natomiast wycieczka rowerowa, spływ kajakowy czy gra eksploracyjna. Szczegóły na dnikarpia.barycz.pl.
0: Pewnie niektórzy teraz pędzą na ostatnie wieczorne zakupy przed startem nowego roku szkolnego. Pewnie trzeba jeszcze jakiś zeszyt dokupić. Może kredki. Na wszelki wypadek kupcie też blok techniczny, bo na 100% przyjdzie taka niedziela, że wieczorem dziecko powie, że potrzebuje na rano bloku technicznego. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jeden z hymnów tegorocznego męskiego grania. Trasa już się skończyła, ale my ich cały czas mamy na antenie Radia SK2. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, która miała naprawdę bardzo pracowite wakacje. Grała z męskim graniem. Do tego były przeróżne inne festiwale, jak na przykład Top of the Top Sopot Festival. Do tego wydawała swoje hity i teraz pracuje też nad trzecią płytą, także czekamy na nowości. A teraz gramy prawdziwego mistrza polskiej muzyki. Krzysztof Krawczyk już teraz w SK2.

Lemon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a to będzie chyba najbardziej polski hit ze wszystkich, które ostatnio się pojawiły, bo to nowość od BRO, który nagrał numer o nas wszystkich wychowanych w Polsce. Jeśli wiecie, jak to jest zjeść schabowego u babci i dostać ciasto na deser. Jeśli pamiętacie, jak to było wołać z podwórka mamę, żeby przez okno rzuciła picie, to ten numer jest właśnie dla was. To jest aktualny numer 14 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. BRO, wychowany w Polsce. Już teraz w SK2. Wychowany w Polsce.

0: To jest SK2. Tutaj cały czas jest wakacyjna atmosfera i wakacyjna playlista. Modelki i Włodarski za nami, a przed nami artystka, która ostatnio zrobiła sobie długą przerwę od wydawania muzyki, ale coś tam po cichu tworzy i szykuje, zbiera siły, żeby powrócić w przyszłym roku z płytą i trasą koncertową. Za chwilę Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na antenie Radia SK2. No ja mam nadzieję, że u was dzisiaj wieczorem łez nie ma, że już dzieci przyjęły do wiadomości, że nie można chodzić do późna i że trzeba się wcześniej kłaść spać, bo jutro do szkoły. Drodzy rodzice, dotrwaliście? Jutro w końcu będzie trochę spokoju w domu.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Tu Kacper Michalak, Agnieszka Chylińska, OSTR, Fuka i Carla Fernandez. To tylko niektóre z gwiazd, które wystąpią w ten weekend w Miliczu. Przed nami Carp Fest, czyli nowa odsłona festiwalu Karpia Milickiego. Oprócz koncertów czekać nas będą również stoiska z regionalnymi specjałami, lokalne produkty oraz atrakcje dla całych rodzin. Wydarzenia w sobotę i niedzielę wystartują o 16.30 na terenie przy Milickim Stadionie. Wejście od ulicy Poprzecznej.
1: Magazyn lokalny.
6: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami. To oferta Milickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które w czerwcu uruchomiło swoją nową siedzibę. Znajdziemy ją przy ulicy Milickiej 13A w przychodni Wiltis Medica. O nowej siedzibie poradni i jej ofercie nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z jej kierownikiem, doktorem Filipem Strameckim, koordynatorką Beatą Pietrzak-Zalewską oraz Agatą Kot.
7: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie nową lokalizację w Trzebnicy. W mieście byliście już obecni, ale teraz jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Milickiej. Jaką ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
8: Filip Stremecki, kierownik do spraw medycznych Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Są też organizowane przez psychologa grupy wsparcia o różnej tematyce, na przykład grupa wsparcia dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, na przykład z spektrum autyzmu czy z ADHD. Będziemy starać się z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy ulicy Milickiej 13A Wiltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni zdrowia psychicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy też w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przeszły kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z czym mogą osobom chorującym bądź cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć swoim własnym doświadczeniem, pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować. W takim miejscu oferowane są różne formy aktywności, od najzwyklejszych

0: wymagania pomocy lekarza, psychiatry codziennie. Przyjmuje on w określone dni, tak samo psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, też poinformujemy na przykład, że termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie, ale jeżeli jest coś pilnego, to może w innej poradni jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnię zdrowia psychicznego w Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie, więc w zależności od dostępności terminu oczywiście możemy też pokierować w inne miejsce.
1: Mińskie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy punkt w Trzebnicy. Zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Milickiej. Jaką codzienną ofertę tak naprawdę macie dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy Trzebnica, z powiatu trzebnickiego?
2: Beata Pietrzak-Zalewska, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizyty dla pacjentów, którzy nie mogą z jakichś różnych przyczyn do nas dotrzeć. To my docieramy do pacjentów do domów. Mamy też bogatą ofertę zajęć, które wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między innymi grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla osób doświadczających poronienia, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Dzięki współpracy z gminami możemy prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących na dziecko. Między innymi takie spotkania mają na celu profilaktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie się o różnych emocjonalnych aspektach, jakie mogą się wydarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
1: Na terenie powiatu trzebnickiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybywa osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
2: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też właśnie powstają nowe grupy. W odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci, też powstają właśnie nowe grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
1: Przychodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Milickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, część swoich przestrzeni na potrzeby właśnie osób mierzących się z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i na rozszerzenie swojej takiej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
3: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica, centrum medyczne. Myślę, że bardzo ważne jest podejście holistyczne do leczenia pacjentów. Oprócz tego, że możemy im pomóc w zakresie chorób ciała, bo mamy tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatrę, pulmonologa dziecięcego, diabetologa, no to jeszcze ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby coraz bardziej wszyscy to widzimy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
1: I jak to w praktyce będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
3: Centrum Zdrowia Psychicznego ma swój jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację, informacje i myślę, że my możemy się uzupełniać, ale nie przeszkadzać sobie nawzajem.
1: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który boryka się z problemami psychicznymi? Przychodzi do was i co dalej?
3: Kluczowa jest rejestracja. W rejestracji otrzymuje informacje, czego potrzebuje i jeżeli nawet rejestracja od razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i wtedy uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8:13.
4: Byli rowerową pustynią, jesienią oddadzą do użytku pierwsze ścieżki rowerowe. Mowa o gminie Zawonia, która realizuje w tym roku 2 projekty budowy ścieżek rowerowych. Jedna w ramach dolnośląskiej cyklostrady poprowadzi z Zawoni w stronę Trzebnicy, a druga docelowo połączy Zawonie oraz Czeszów. Sebastian Stelmach rozmawiał o szczegółach obu rowerowych inwestycji z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Michałem Rado oraz wójt gminy Zawonia Agnieszką Werstą.
1: Województwo dolnośląskie wiele lat temu zapoczątkowało projekt Dolnośląskiej Cyklostrady, czyli budowy ścieżek rowerowych na terenie całego województwa, żeby pobudzić ten ruch turystyczny. Co wam przyświecało jako władzom województwa, proponując właśnie ten projekt?
5: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Wiemy, że nasz region turystyką stoi tak naprawdę, że mamy piękne krajobrazy, piękne zabytki, a też ciekawym, fajną opcją jest wybranie roweru. Po prostu zdrowe powietrze i tak naprawdę województwo dolnośląskie jest w stanie wykonać takie ścieżki, mamy możliwości do tego. Stąd też powstał projekt cyklostrady, który obejmuje całe województwo. Jest to kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych.

0: główny trzon oczywiście to są trasy, takie jak chociażby Kamienna, którą realizujemy w gminie Zawonia, ale o tym pewnie za chwilę. Ale cyklostrada miała na celu stworzyć taki szkielet wojewódzkich ścieżek rowerowych. Część z nich poprzez stare, niewykorzystane linie kolejowe, które są dzisiaj nieaktywne. Część, gdzie musimy wybudować przy drogach wojewódzkich, ale całość miała się spinać i pozwolić nam zwiedzać Dolny Śląsk właśnie rowerem po kilkuset kilometrach ścieżek rowerowych, a też również tutaj zachęcaliśmy, namawialiśmy gminy w naszym województwie, żeby już w ramach swoich zadań rozbudowywały ten szkielet, rozbudowywały tę sieć do jeszcze większej po to, żeby właśnie ta turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku mogła się rozwijać nie tylko przy drogach wojewódzkich, ale też przy drogach gminnych czy drogach powiatowych.
1: Można powiedzieć, że pozytywnie na ten apel odpowiedziała gmina Zawonia, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to właśnie tutaj powstaje ta trasa Kamienna. Jakie są założenia tego projektu?
0: Tak, tutaj bardzo duża rola i gratuluję pani wójt za to, że stanęła do konkursu, za to, że podjęła tę rękawicę i realizuje tę ścieżkę. Tak? Jest jedną z pierwszych gmin, które realizują trasę Kamienną. Tutaj mówimy o odcinku prawie 8 km do granicy z gminą Trzebnica. Też warto dodać, że gmina Trzebnica również będzie chciała dołączyć do tej ścieżki, więc mamy kolejny etap, kolejny ślad, kolejną trasę, więc jak najbardziej, ale tutaj naprawdę zaangażowanie pani wójt i to, co robi, to, co się już buduje, jest przykładem na to, na skuteczność i na to, że warto startować w konkursach, ale też warto wejść do tego projektu, ponieważ już niedługo rowerem będziemy mogli dojechać właśnie do granic z gminą Trzebnica, później z Trzebnicy jechać dalej już ścieżką rowerową w głąb naszego województwa, a jak wiemy, wzgórza trzebnickie, cały powiat trzebnicki jest bardzo atrakcyjny turystycznie i tutaj też inne gminy z powiatu trzebnickiego, bo też gmina Wiśnia Mała realizuje projekt ścieżki rowerowej, więc warto tutaj, myślę, że powiat trzebnicki z tradycjami kolarskimi, bo też wiem, że tutaj wiele zespołów trenuje na wzgórzach trzebnickich swoje umiejętności, to robi formę, więc myślę, że też amatorzy będą mogli przyjechać się pięknymi trasami po Trzebnicy i po powiecie trzebnickim.
1: Czy pan marszałek też tutaj śmiga na rowerze właśnie po powiecie trzebnickim, po Dolinie Baryczy?
0: Ja niestety nawet po swoim powiecie, tam gdzie mieszkam, nie mam za dużo czasu i jedynie staram się z córkami po swoim osiedlu jeździć po drogach osiedlowych, żeby chociaż chwilę się ruszyć, ale może kiedyś uda mi się przejechać tą ścieżkę, może razem z panią wójt, chociażby po to właśnie, żeby zobaczyć efekty tej pracy.
1: Zatem niech te dzieciaczki będą motywacją do szybkiego realizowania inwestycji, między innymi w gminie Zawonia. No właśnie, pani wójt, budujecie w tej chwili tak naprawdę dwie ścieżki rowerowe, jedną w ramach cyklostrady, drugą własną. To pomówmy o tych dwóch projektach, w jaki sposób one otworzą gminę Zawonia na turystykę rowerową.
2: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia. Przede wszystkim pozwolą ją połączyć pomiędzy Oleśnicą a Trzebnicą. Wzdłuż drogi 340 będzie można przejechać za jakiś czas właśnie rowerami. Po drodze, mówiąc krótko, zbaczając w kierunku Czeszowa, teraz budujemy ponad 5 km do tak zwanego zjazdu na Złotówek. Zaczniemy projektować do Czeszowa, a Czeszów, jak wiadomo, jest blisko Doliny Baryczy. Tak więc naszym docelowym miejscem jest połączenie się ze ścieżkami tworzącymi Dolinę Baryczy. Obie ścieżki będą asfaltowe. Właśnie jedna w kierunku Trzebnicy, czyli trasa Kamienna do granic gmin Trzebnica, Zawonia i z tego, co już wiem, Trzebnica przymierza się do projektowania na swoim odcinku, będzie chciała zaprojektować i następnie wykonać, a w kierunku Czeszowa też asfaltowa, ponad 5 km. Co jest najważniejsze? Ścieżki rowerowe poza pasem drogowym są przede wszystkim bezpieczne do podróżowania osób pojedynczych, ale też całych rodzin. I na czym nam zależy? Żeby rozwinąć i otworzyć gminę też turystycznie. Do tej pory nie posiadaliśmy ani jednego metra ścieżek rowerowych. Teraz będziemy posiadać na koniec lata ponad 8 km.
1: Mówi pani na koniec lata, zatem jakie są terminy zakończenia obu inwestycji i oddania ich do użytku?
2: Jedna się kończy 31 sierpnia, druga 30 września. Obie są dofinansowane z funduszy unijnych, z budżetu też powiatu trzebnickiego, ale przede wszystkim również z budżetu samorządu województwa, za co serdecznie dziękuję zarządowi. Nie wiem, czy się uda obu wykonawcom naraz skończyć te ścieżki, ale jesień rowerowo w gminie Zawonia będzie na pewno bardzo bogata.
1: Korzystając z okazji, że pan marszałek zawitał do trzebnickiego studia Radia SK, pytanie o inne projekty infrastrukturalne właśnie tutaj na północy województwa, no bo nie samymi ścieżkami rowerowymi władze województwa żyją. Inwestujecie też w drogi także w naszym regionie. Przypomnijmy, co w tej chwili budujecie lub co za chwilę będziecie budować.
0: Powiat trzebnicki jest objęty Dolny Śląsk na dobrej drodze, więc tutaj na pewno 25 milionów złotych trafi do powiatu na remont dróg wojewódzkich, ale które też są połączeniami szlakowymi pomiędzy miejscowościami, więc myślę, że to na pewno poprawi komfort przejazdu. W ramach programu Dolny Śląsk na dobrej drodze warto tutaj przypomnieć o przebudowie dwóch odcinków między Miliczem a Twardogórą. również na naszej drodze wojewódzkiej w Miliczu. Jesteśmy już po podpisaniu, jesteśmy tak naprawdę już w trakcie remontu mostu, który przyspieszy również tutaj transport czy komunikację, ponieważ będzie on rozbudowany, poszerzony, co ułatwi naszym kierowcom podróżowanie. No i też musimy pamiętać o remoncie drogi 340 na odcinku Oleśnica-Trzebnica, gdzie chociażby w Zawonii, tutaj pani wójt obecna, będziemy przebudowywać tą drogę przez całą Zawonię, więc też myślę, że mieszkańcy powinni się uzbroić w cierpliwość, ponieważ jak wiemy, każdy chce remontu, nikt nie chce utrudnień, ale w tym wypadku musimy być cierpliwi, na pewno to poprawi wygodę transportu, więc proszę o cierpliwość w imieniu pani wójt, ale ta inwestycja jest na pewno potrzebna i później państwu się przyda na przyszłość. Też inwestycje kolejowe, które też na pewno gdzieś przebiegają, gdzieś łączą się, ponieważ jesteśmy w trakcie remontu linii kolejowej do Trzebnicy, wymieniamy tam tory, pamiętajmy, że jest to pierwsza nasza linia, jeżeli chodzi o rewitalizację, którą województwo wykonało od początku, już po jakimś czasie, a jest ona bardzo często uczęszczana, więc wymaga ona remontu. Myślimy, przymierzamy się, będziemy też tutaj już niedługo rozmawiać o elektryfikacji tej linii, więc tym bardziej dla pasażerów kolei dolnośląskich, którzy wybierają koleje i jeżdżą do Trzebnicy, będzie to dodatkowa ilość miejsc, ponieważ nasze pociągi elektryczne są to pięcioczłony, więc tutaj jest więcej miejsc, będą pasażerowie mogli wygodniej, na pewno będą to nowe składy, więc będą mogli wygodniej podróżować i to wszystko już przed nami. Oczywiście obwodnica Obornik Śląski, gdzie już jesteśmy po podpisaniu umowy, czekamy już na rozpoczęcie realizacji. Myślę, że jest to bardzo ważna inwestycja też, jeżeli chodzi o całość transportu tutaj na północy, ponieważ jest to większy plan, gdzie mamy również połączenie z S5, z autostradą A4, więc tutaj w powiecie trzebnickim naprawdę będzie bardzo dużo się działo.
3: Przypomniał historię Milicza sprzed ponad 100 lat. Regionalista i historyk Ireneusz Kowalski opracował kronikę Milicza, czyli powstałą w czasach przedwojennych książkę opisującą codzienne życie mieszkańców Milicza. O pomyśle na ten tytuł, pracach nad książką oraz historii ówczesnego Milicza z autorem rozmawiał Sebastian Stelmach.
4: Ireneusz Kowalski, autor i wydawca, Fundacja Franconia, wydaje publikacje na temat historii Doliny Baryczy, historii Śląska, Wrocławia, no i pokrzywdzonych, bo trudnych do ogarnięcia gmin mniejszych w naszym województwie, za które środowiska uniwersyteckie niespecjalnie się chcą zabrać na zapisanie monografii.
1: Po takiej wizytówce nie mogę zadać innego pytania, jak to skąd ta pasja, skąd to zamiłowanie właśnie do kultury, historii Śląska, Milicza, Doliny Baryczy i okolic.
4: Kiedy historia się przetoczała za oknami i następowały przemiany ustawowe, 90-91 rok, koledzy założyli Gazetę Milicką, zawołali mnie i zajmij się sprawami niemieckimi. No i mnie to tak wciągnęło, jestem z zawodu politologiem, z pierwszego dyplomu. Tak mnie to wciągnęło, że szukałem materiałów i znalazłem szefa ziemkostwa milicko-żmigrodzkiego, który mieszkał w kolonii. I to był akurat tak trafiło, że był to książę Hatzfeld ze Żmigrodu. No i tak się to już potoczyło, bo ponieważ ja nie byłem nigdy zwolennikiem takich kontaktów powierzchownych, tylko uważałem, że jeżeli mamy już jakichś tam znajomych, przyjaciół, to należy ich wciągnąć w jakieś projekty i zdarzyło się tak, że kończono budowę szpitala w Miliczu, tego powiatowego i założone stowarzyszenie milickie chciało koniecznie dostać 1 000 000 marek na nowoczesny sprzęt do tego szpitala. I poprosili mnie, ja poprosiłem Hatzfelda, a Hatzfeld był jako szef ziomkostwa, dysponował pieczęcią, dysponował organizacją, bo inaczej takie wnioski do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej lądowały prosto w koszu, więc musiała poprzeć taki wniosek instytucja, a nie osoba prywatna. No i tak się stało rzeczywiście. Później Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała remont Kościoła Łaski w Miliczu. To była kwota bodajże 500 000 złotych. No i tak to się potoczyło. Potem zacząłem jeździć po archiwach i bibliotekach. Od 10 lat mieszkam w Bawarii. Mieszkam na północy Bawarii w mieście partnerskim Milicza Lor, ale mówię to dlatego, że materiały do książek o Śląsku mam w promieniu 350 kilometrów, czyli najlepsze archiwa w Monachium, w Berlinie, w Würzburgu, Aschaffenburgu. Mam dostępne w sensie dojazdu i tyle, że trzeba trzeba zatankować auto, trzeba pojechać, trzeba zamówić jakiś hostel czy hotel, trzeba popracować w tej bibliotece kilka dni. To wszystko są koszty, dlatego zawsze szukam sponsorów do produkcji książki.
1: No i w ten sposób doszedł pan też do źródeł, które umożliwiły stworzenie najnowszej książki, Kroniki Milicza. O czym jest ta pozycja?
4: Kronikę Milicza napisał pastor Kluge i ona się od czasów tam prehistorycznych sięga do 1908 roku. I on pracował w oparciu o dokumenty, które były w ratuszu milickim w podziemiach. Te dokumenty spłonęły w 1945 roku. Jaka była historia pastora Klugego, nie wiem. Pewnie został przeniesiony na inną parafię, ale on zostawił po sobie dzieło wiekopomne, bo pisał je w oparciu o te znakomite podstawowe dokumenty, tak? Natomiast mnie się tak zdarzyło, że ja dostałem tą kronikę Klugego od księcia Hatzfelda, a po latach przyjrzałem się temu i postanowiłem dopisać po tym, na czym skończył Kluge, czyli od 1909 do 1945. I to jest właśnie ta książka.
1: Jakie ciekawe historie w niej znajdziemy? Właśnie z tych czasów, ostatnich lat powiedzmy, niemieckich w Miliczu.
4: No, proszę pana, historii to jest całe mnóstwo. Cechy się bardzo, tu było cechów mnóstwo. Od szewców, krawców, bławatników, płócienników i tak dalej. Każdy miał swój statut. Te statuty były chowane u starszego cechu. I część z nich, mianowicie browarnicy i gorzelnicy, wystawiali swoje wyroby na czterech jarmarkach rocznie na milickim rynku. I zdarzyło się tak w 1756 roku, że przyjechali także gorzelnicy i destylatorzy z Wrocławia, którzy stanowili naturalną konkurencję dla milickich gorzelników. No i tam doszło do pyskówek, a potem już poszły w ruch sztachety, drągi, pałki i tak dalej. I skończyło się tym, że wyrzucono z milickiego rynku wrocławskich gorzelników.
1: Czym oprócz tych rzemieślniczych, że tak powiem, zawodów zajmowali się ówcześni miliczanie i czy te zawody, powiedzmy, były bliźniacze z tym, co mamy obecnie, czy jednak widać te różnice związane z upływem czasu?
4: No, Milicz wrócił w jakimś sensie do tego, co było przed setkami lat. Po przełomach ustrojowych zlikwidowano w Miliczu szereg spółdzielni, co oznaczało utratę miejsc pracy. I dzisiaj największymi pracodawcami to jest nadleśnictwo, czyli lasy i gospodarka stawowa. I Milicz w pewnym sensie wrócił do tamtych czasów. Natomiast ludność dawniej była najbardziej zatrudniana i największymi pracodawcami były latyfundia miejscowe, hrabiów Malcan, którzy mieli 14 folwarków, mieli kompleksy stawowe. Mówimy o Miliczu, już nie pomijam Żmigród, książąt Hatzfeld. I tu w okolicach byli także hrabiowie Szwajnic w Słowie. Ruda Słowska, to te stawy to są właśnie dziedziczone po nich. Reke Folmerstein z Krośnic i hrabiowie Hochberg. To wszystko było prawie to samo. Rolnictwo, leśnictwo i stawy.
1: A jakie problemy dotykały ówczesnych mieszkańców Milicza? Czy możemy tutaj jakiejś analogii szukać do tych dzisiejszych problemów, czy były również one zgoła odmienne?
4: Milicz ma niestety bardzo kiepskie gleby, piątą, szóstą klasę i tak było kiedyś. To był podstawowy problem i przeludnienie, czyli nadmierna ilość ludzi mieszkających we wsiach, która później migrowała do dużych ośrodków miejskich. Wrocławia, Opola i jeszcze dalej za pracą do Westfalii, Nadrenii, Hesji. To były podobne problemy, dlatego że dzisiejsza młodzież milicka również wyjeżdża za granicę i szuka swojego szczęścia i swoich miejsc pobytu i pracy. To były gminy, Milicz był miastem, Milicz i okolice i powiat milicki były powiatem granicznym i upadek gospodarczy przyszedł z powstaniem niepodległej Polski, dlatego że wytyczono granicę. Granica była w Cieszkowie. Cieszków był po stronie niemieckiej, tak jak Milicz, natomiast z Duny, Krotoszyn i tak dalej to była już Wielkopolska, czyli niepodległa biegła Polska. Po pierwsze, przerwano szlaki komunikacyjne. Po drugie, szlaki transportowe. Uderzyło to w handel. Uderzyło to w produkcję i przemysłową, i tartaczną, i rolną. Tym samym Milicz podupadł pod względem gospodarczym. Efektem tego była właśnie zwiększona ucieczka ludności stąd.
1: Jakich rozwiązań szukali ówcześni Miliczanie, żeby poprawić swój los? Były to czasy jeszcze po I wojnie światowej, a zarazem przed II. Jak wyglądało podejście ówczesnych Miliczan do władz niemieckich, do Adolfa Hitlera, do NSDAP?
4: No, początkowo w końcu lat 20. rok 1929-30 jeszcze była Republika Weimarska. Ludność była niezadowolona z tych rządów, bo chciała po wytyczeniu granicy z Polską i upadku gospodarki, chciała kredyty, które by rekompensowały tą ich właśnie biedę i niedostatek. Natomiast Republika Weimarska się z tego nie spisała. Upadła w 1933 roku. Władzę przejął Hitler, który wcześniej był zupełnie kimś nieznanym tutaj w tych rejonach, bo jeszcze nie było telewizji. Się okazało, że w 1933 roku ponad 80% ludności głosowało za nazistami. No, ze względu na biedę. Hitler był populistą, więc powiedział: pokazuję wam cel. Zdajcie mi 4 lata, a nie poznacie Niemiec. Wszyscy będą mieli pracy. Będziecie mieli Volkswagen, czyli auto ludowe za 1000 marek. Będziecie mieli opiekę zdrowotną. Będziecie mieli nowe drogi. I ludzie poszli za tym.
1: Aż do 1945 roku, gdy wojna się zakończyła, na teren Milicza wkroczyły wojska radzieckie, między innymi niszcząc ratusz, a co za tym idzie, wszystkie dokumenty z tym okresem związane. Pytanie zatem, czy trudno było tą książkę napisać bez tych podstawowych milickich źródeł?
4: Po pierwsze, było trudno. Mówię o książce Klugego, kronik der Stadt Milicz, czyli kronika Milicza, ponieważ on to pisał w końcu XIX, na przełomie XIX-XX wieku. Zamieszczał to mnóstwo dokumentów źródłowych i to były dokumenty pisane po łacinie, w języku staroniemieckim, mnóstwo anachronizmów. Ja myślałem, że ja tą książkę przetłumaczę w 10 miesięcy, a zajęło mi 2,5 roku. Berlin Dahlem, to jest Biblioteka Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, to jest Archiwum Schönbergu w Würzburgu, to jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ma znakomite zbiory i to jest... Instytut Herdera w Marburgu. To jest te, które wymieniłem, mają śląskoznawcze dokumenty, książki, publikacje.
1: Czy biorąc pod uwagę tą książkę, ale też wcześniejsze pana publikacje, tą pisało się najciężej ze względu właśnie na problemy z tą dokumentacją?
4: Tą pisało się najtrudniej pod względem tłumaczenia, ponieważ trzeba zachować ducha przekładu, użyć języka współczesnego, ale nie przekłamać oryginału.
1: Skoro sięgamy poniekąd do tych pozostałych pana książek, jakie publikacje w tych kilkudziesięciu latach swojej działalności pan stworzył i czemu one były poświęcone? Jakie różnice znajdziemy między Kroniką Milicza, a tymi wcześniejszymi tytułami?
4: W ostatnich latach specjalizuję się w monografiach mniejszych ośrodków. Wójtowie i burmistrzowie po prostu zamawiają monografię swoich gmin czy miast. Przedostatnią była monografia Cieszkowa, jeszcze wcześniej monografia takiej bardzo historycznie bogatej wsi Szewce pod Wrocławiem. Jeszcze wcześniej monografia Prusic. No i 10 tomów kroniki Doliny Baryczy. W międzyczasie powiat milicko-żmigrodzki w perspektywie historycznej i Śląsk przełomu XIX i XX wieku.
1: Czy te tytuły cały czas są dostępne? Jeżeli tak, to gdzie możemy ich szukać? A jeżeli nie, to czy na przykład myśli pan o wznowieniu niektórych z tych tytułów?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Proszę pana, dotknęło mnie osobiście to, że zamknięto najlepszą księgarnię we Wrocławiu, Nawita Stwosza, księgarnię podróżnika, która się specjalizowała właśnie w książkach historyczno-geograficzno-turystycznych całego Dolnego Śląska. Więc moje książki dostępne są tylko albo na takich imprezach, albo w księgarni Miliczu i w dwóch innych punktach sprzedaży Miliczu. W okolicach nie, bo ja mieszkam w Bawarii i trudno mi jest zająć się jeszcze dystrybucją w okolicach.
1: Czy planuje pan kolejne książki? Są jakieś pomysły w głowie na przybliżanie historii Milicza, Doliny Baryczy?
4: A pewnie, że są, ale nie ujawnię. Dwa razy mi się zdarzyło w życiu, że ujawniłem przed czasem, co chcę wydać i dwa razy mi się nie udało. Dlatego mnie to nauczyło dyskrecji, powiedzmy, i pokory.
1: Na koniec tak pół żartem, pół serio. Historię Mielicza i Doliny Baryczy no, zna pan może niedoskonale, ale bardzo dobrze. Pytanie, czy pana zdaniem właśnie ten teren jest ciekawy pod względem historycznym do odwiedzin dla turystów? Czy Mielicz, Żmigród, okolice mają się czym pochwalić, by stać się taką nie tylko turystyczną, wiadomo, stawy, ptactwo i tak dalej, ale też historyczną perełką Dolnego Śląska?
4: Jak najbardziej. Fantastyczną rzecz zrobiono w ostatnich latach, mianowicie trasę rowerową. Pracowało nad tym ileś gmin i ta trasa biegnie właśnie wśród stawów, lasów, ale sięga też obiektów historycznych. Przepięknej ruiny zagospodarowanej w Żmigrodzie, Prusic, gdzie jest fantastyczna tumba, chyba najładniejsza w Polsce, feldmarszałka Hatzfelda. O Mieliczu nie mówię, bo mówiliśmy tu przed chwilą. I ta trasa jest ciekawa turystycznie i ciekawa historycznie. Mamy połączenie w jednym wash and go, czyli turystyka, stawy, lasy, historia, obiekty kulturowe i zabytkowe. Turyści się nie nudzą. Warto, zdecydowanie.
3: Próbował serwowanego jedzenia, odwiedził trzy lokale, nie smakowało nic. Na koniec Książulo we wrocławskim zoo. Obserwowany przez ponad 2 miliony internautów youtuber odwiedził ogród zoologiczny we Wrocławiu. Na jednym z lokali, karczmie u lwa, nie zostawił suchej nitki. Co na to zoo?
5: Wszystkie punkty gastronomiczne na terenie ogrodu są prowadzone przez niezależne zewnętrzne podmioty na podstawie umów dzierżawy i najmu zawieranych wiele lat temu. Zoo Wrocław nie prowadzi bezpośredniej działalności gastronomicznej, i nie przygotowuje posiłków, ani nie kształtuje polityki cenowej poszczególnych lokali.
3: Mówi nam rzeczniczka ogrodu Aleksandra Kozłowska. Karczma u lwa to według oceny Google'a najgorzej oceniana restauracja we Wrocławiu. Książulo skrytykował tam absurdalnie wysokie ceny, najgorszej jakości produkty i zagrożenie zatrucia. Słyszymy, że zarząd zoo wyciągnie z tej sytuacji konsekwencje.
5: Zwróciliśmy się już do wszystkich najemców o pilne przedstawienie stanowiska w odniesieniu do formułowanych zarzutów. Dalsze decyzje podejmiemy po ich analizie w oparciu o obowiązujące przepisy i możliwości formalno-prawne.
3: Właściciele karczmy nie chcą na razie udzielać komentarza. Podobnie jak pozostałe dwa lokale, też zdaniem Książula serwujące słabej jakości jedzenie. Rocznie zoo odwiedza ponad 1,5 miliona osób. Słabych opinii o gastronomii w ogrodzie było wcześniej mnóstwo.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Trzebnicka bazylika, las bukowy ze stawami czy kocie wzgórza. To magnesy przyciągające do gminy Trzebnica setki turystów każdego roku. O atrakcjach tego terenu i powodach, dla których turyści odwiedzają gminę, nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Joanną Rafalską i Albertem Paprotnym z Gminnego Punktu Informacji Turystycznej.
2: Gmina Trzebnica to gmina, która jest dość ciekawym kierunkiem turystycznym, między innymi ze względu na swoją historię, ale też różne atrakcje turystyczne, które macie u siebie. Co jest tym głównym magnesem, który przyciąga tak naprawdę turystów do Trzebnicy?
3: Joanna Rafalska, jestem pracownikiem Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy.
4: Wiele milionów lat temu Homo erectus wybrał Trzebnicę na miejsce swojego bytowania. My tak troszeczkę żartujemy, że teraz ci wszyscy nowi mieszkańcy, którzy są nowymi mieszkańcami Trzebnicy, tak jakby podobną decyzję podejmują, że wybierają Trzebnicę jako dobre miejsce do życia właśnie z bardzo wielu względów. I te względy takie geograficzno-przyrodnicze, klimatyczne też tutaj odgrywają sporą rolę. Jesteśmy blisko aglomeracji wrocławskiej, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, to są takie bardzo ważne atuty. No i mamy całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowo-kulturalnych. I to też, mówię, ten współczesny człowiek teraz potrzebuje do dobrego życia i też właśnie z tego względu Trzebnica jest wybierana jako to miejsce na siedzibę nowych, nie wiem, naszych rodzin tutaj trzebnickich i jest ich coraz więcej.
2: A turyści czego szukają? Co Trzebnica, ale i gmina Trzebnica ma do zaoferowania swoim turystom?
5: Albert Paprotny, pracownik Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy. Trzebnica, można powiedzieć, różni się od innych okolicznych miejscowości tym, że mamy bogatą gamę różnych atrakcji poprzez sięgające dawnej naszej historii, właśnie związane z Homo erectusem, ze świętym Jadwigą, także z dawnym uzdrowiskiem, a również jeśli chodzi o atrakcje właśnie takie, które są aktualnie tworzone właśnie ze względu na aktywność sportową, rekreacyjną, też właśnie Trzebnica jest miejscem spokojnym. Blisko mamy właśnie do stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia, jesteśmy dobrze skomunikowani, tutaj jak Kasia wspomniała, mamy właśnie drogę ekspresową, ale mimo to nie jesteśmy miastem głośnym. Też nie jesteśmy sypialnią Wrocławia, jak to niektórzy próbują mówić, ponieważ u nas się żyje i nie tylko śpi, a turyści właśnie mogą poprzez, na przykład odwiedzając Wrocław, szukać innych atrakcji, trochę odpocząć od tego zgiełku tak zwanego i wybierają często Trzebnicę. My jesteśmy właśnie jako pracownicy informacji turystycznej często konfrontowani z sytuacją, kiedy przyjeżdżają do nas turyści, którzy przyjechali do Wrocławia, zobaczyli we Wrocławiu te największe atrakcje, katedrę, panoramę Racławicką,

0: Świętej Jadwigi Śląskiej. To jest nasza perła architektoniczna, kulturowa, związana bardzo mocno z naszym miastem. No, można powiedzieć, że w przeszłości to miejsce dyktowało życie, jakie toczyło się właśnie w Trzebnicy. Właśnie sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej wraz z podcysterskim kompleksem klasztoru. W sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej mamy oczywiście grobowiec Świętej Jadwigi, patronki Śląska, także grobowiec księcia Henryka Brodatego, który pochowany jest wraz z mistrzem zakonu krzyżackiego, co też mało osób o tym wie. W sumie taka ciekawostka, że właśnie często opowiadana przez nas, że dlaczego książę Henryk Brodaty nie jest pochowany ze swoją żoną, nie? I często pytano, jak myślicie, z kim jest pochowany? No to często ludzie mówią, może z jakąś inną księżną, albo coś w tym stylu. Mówią, nie, to chodzi o, po prostu o to, że książę Henryk był wzorem cnót rycerskich i także ten mistrz zakonu, dlatego pochowano ich razem, aby wzmocnić jakby rangę tego miejsca. A w podcysterskim klasztorze no warto zajść do sióstr, aby również zobaczyć ich muzeum związane z życiem i działalnością klasztoru, a także wpaść po prostu na kawę do sióstr, do ich kawiarni Świętej Jadwigi, gdzie mają parzoną specjalnie kawę, także domowe ciasto, można także skosztować nawet obiadu, zupy, zatem jest to takie dość niecodzienne miejsce, bo mało osób wie o tym, że do klasztoru można wejść, bo przez długi czas sytuacja ta była inna, że klasztor jednak to było miejsce, gdzie siostry no, w zamknięciu oczywiście była możliwość wstępu, ale to w konkretnych celach, albo do zakładu leczniczo-opiekuńczego, albo stricte do muzeum. Rzadko kiedy można było po prostu pójść tam posiedzieć. I teraz właśnie siostry otworzyły się na turystów, na mieszkańców, tak trochę szerzej. Również organizują różne występy, takie zespołów muzycznych, dzieci z lokalnych szkół także tam występują. Można wystawy różne lokalnych artystów, a także tam z Dolnego Śląska zobaczyć. Zatem no, siostry trochę jakby działają szerzej również w ramach takiej promocji kultury również tutaj lokalnej.
1: To ten podstawowy pierwszy punkt na liście. Co kolejnego? Co na miejscu drugim?
2: Na pewno warty obejrzenia jest też kościółek pod wezwanie 14 wspomożycieli w Lesie Bukowym. To też jest taka ciekawostka z samotnią, która została po ostatnim pustelniku. Z całym Lasem Bukowym, z Drogą Krzyżową, która niedawno została odnowiona. To też jest taki ciekawy punkt warto odwiedzenia. Taka też troszeczkę pozostałość po tych naszych uzdrowiskowych tradycjach, bo Las Bukowy miał niesamowicie dobry wpływ na nasze samopoczucie, na likwidował bóle głowy i stąd też właśnie tradycja uzdrowiskowa połączona z Lasem Bukowym. Na pewno też należy pamiętać o kościele świętych Piotra i Pawła. Też ma swoją taką ciekawą historię, bo nie zawsze był kościołem. Był moment, kiedy pełnił funkcję magazynu. Dopiero po wielu latach przywrócono mu godność i funkcję świątyni.
0: Jeśli chodzi właśnie jeszcze o kościół Piotra i Pawła, to warto przypomnieć, że jest to najstarsza świątynia u nas w Trzebnicy. Dużo osób kieruje się do bazyliki, ponieważ tam można powiedzieć, że właśnie święta Jadwiga działała i to dużo osób kojarzy właśnie z okresem średniowiecza, z początkami miasta i tak dalej, ale no, najpierw był kościół Piotra i Pawła, który na początku jeszcze był kaplicą świętego Piotra i Pawła, drewnianą, później była kaplica kamienna, następnie przebudowano to wszystko na kościół właśnie ceglany i dlatego właśnie warto wspomnieć, że jest to najstarsza świątynia w Trzebnicy, starsza od właśnie sanktuarium świętej Jadwigi. I jeszcze nawiążę do kościoła leśnego. Właśnie był to dawniej nietypowy las, ponieważ większość jego obszaru stanowiło park zdrojowy. Aktualnie jak przechodzimy ścieżkami Lasu Bukowego, to możemy podziwiać te piękne bułki wysokie, ale no jeszcze przed wojną, patrząc na stare pocztówki, ta wysokość tych drzew nie była taka wielka. No, w Lesie Bukowym też znajdowała się wieża widokowa, gdzie aktualnie jakbyśmy znaleźli stare właśnie dawne miejsce, gdzie ona stała, no to można się za głowę złapać i gdzie wieża widokowa w środku lasu, to nie była taka jak ścieżka koronami drzew teraz w miastach tam turystycznych, tam w górach, w Karkonoszach, tylko to była zwykła wieża widokowa, która wychodziła ponad koronę drzew, które one były, no można powiedzieć, no na pewno 1/3 niższe, jak nie o połowę, bo to było jakby świeże zadrzewienie i też zupełnie inny charakter miał ten las, właśnie taki bardziej wypoczynkowo-uzdrowiskowy. Aktualnie Las Bukowy przeznaczony jest głównie do spacerów, do takiego wypoczynku, do właśnie ucieczki trochę od hałasu, do takiego wyciszenia się. W przyszłości fragment Lasu Bukowego ma być przeznaczony pod funkcjonowanie też uzdrowiska. Ma też jakby powrót być do tych dawnych tradycji uzdrowiskowych, gdzie właśnie fragmenty lasu były parkiem.

0: nastrojowym i to też ma jakby w przyszłości, takie plany są, aby do tego powrócić. No na chwilę obecną, no Las Bukowy jest typowo miejscem spacerowo-rekreacyjnym.
1: Mieliśmy bazylikę, mieliśmy kościółek leśny wraz z Lasem Bukowym oraz kościół Piotra Pawła, to trzy miejsca. Mówiliśmy o Piątce, to co jeszcze? Co byście polecili?
0: Tak, w samej Trzebnicy, no to warto, skoro jesteśmy w Trzebnicy, w wzgórzach trzebnickich, no to trzeba wejść na jakieś wzgórze. I właśnie tutaj u nas w Trzebnicy najwyższe wzniesienie to jest górujące, takie najbardziej charakterystyczne, to jest Winna Góra, potocznie zwana Kociakiem, Kocią Górą. Miejsce, gdzie zostało dokonane odkrycie najstarszych śladów obecności człowieka w Polsce. I to trzeba zaznaczyć, że to są ślady obecności człowieka w Polsce, a nie, że znaleziono szczątki, ponieważ dużo osób przyjeżdża do Trzebnicy i szuka, czy może jakieś kości jeszcze znajdzie. To chodzi o to, że właśnie fragmenty narzędzi, którymi obsługiwał się właśnie Homo erectus lub kości zwierząt, na które polował. Właśnie tu warto powiedzieć, że w Trzebnicy kiedyś panował taki klimat, że chodziły tutaj nosorożce, bizony, łosie. Teraz to, takie zwierzęta to tylko w książkach można zobaczyć, albo no, jeśli chodzi o łosia, to trzeba było właśnie jechać bardziej takie puszcze czy coś w tym stylu. Jest to miejsce, które zostało zrewitalizowane. Oczywiście były dwa etapy przeprowadzone na małą pętlę edukacyjną. Został zakończony drugi etap, czyli dodatkowej dużej pętli edukacyjnej, na której są właśnie tablice informacyjne przedstawiające sam fakt tego odkrycia oraz przybliżające tamte czasy prehistorii, właśnie w jaki sposób Homo erectus funkcjonował, właśnie jakie zwierzęta tutaj żyły, jaki panował klimat. Powstała platforma widokowa, skąd można podziwiać panoramę miasta. Planowane jest jeszcze w przyszłości, aby powstała na Kociej Górze wieża widokowa. Liczymy na to, że wraz właśnie z popularyzacją wież widokowych na Dolnym Śląsku, które rosną jak grzyby po deszczu, mamy nadzieję, że nasza wieża widokowa również przypadnie do gustu turystom. Już wiele osób, które nas odwiedza w informacji turystycznej, pyta o tą wieżę, bo mamy u siebie taką właśnie makietkę, wizualizację i kiedy można przyjechać na wieżę, nie? Mówimy, że prosimy o cierpliwość, liczymy, że to będzie niebawem i właśnie liczymy też na to, że to będzie taki dodatkowy magnes do turystów.
2: Jeśli chodzi o samo miasto, to tą piątą taką perełką, to ja bym postawiła na Stawy Trzebnickie plus Tężnia, która tam też się znalazła. To jest takie dość ciekawe miejsce, bo ono zostało bardzo mocno zrewitalizowane i faktycznie stało się takimi, można powiedzieć, płucami Trzebnicy. Dodatkowo Tężnia też przyciąga tymi swoimi właściwościami i też jak obserwujemy w informacji turystycznej, naprawdę sporo ludzi z Wrocławia przyjeżdża właśnie, żeby tą Tężnię zobaczyć, żeby tam posiedzieć, poddychać trochę tym powietrzem i to chyba jest najbliższa Wrocławiowi Tężnia, tak jak nasze góry są najbliższe od Wrocławia. Coś w tym jest, w tej Trzebnicy, że ma kilka takich, powiedzmy, elementów, które przez tą bliskość Wrocławia powodują, że ci turyści naprawdę chcą do nas przyjeżdżać. Jest nam bardzo miło z tego powodu. Te Tężnie też przyciągają ludzi nawet bardziej niż z okolic Wrocławia, bo my zawsze podpytujemy, skąd państwo przyjechaliście i dlaczego pomysł na Trzebnicę. To zaobserwowaliśmy właśnie, że i Śląsk, i Kraków, i nawet Warszawa, cały 23 rok, właśnie gdzieś tamte kierunki, oczywiście plus zachodniopomorskie i Wielkopolska, bo tu najbardziej jesteśmy skomunikowani z tą częścią Polski, ale od pewnego momentu faktycznie tam Śląsk, Kraków również i też ci ludzie przyjeżdżając mają wiedzę, że w Trzebnicy jest Tężnia. Zawsze podpytujemy, jakim kanałem informacji się o nas dowiedzieli, bo to dla nas jest takie istotne, jak do tych turystów docierać. I to właśnie nas tak też bardzo zaciekawia i cieszy jednocześnie, że Tężnia w Trzebnicy jest znana gdzieś tam na Śląsku i chcą ludzie przyjechać z tamtej okolicy i to zobaczyć. Cichocinkiem nie jesteśmy, a mimo to gdzieś ta Tężnia przyciąga. I to naprawdę jest dla nas takie bardzo budujące, że to, co robimy, to się może też podobać na zewnątrz.
0: Nawiązując do Tężni, która już istnieje, warto dodać, że mają powstać kolejne Tężnie, również na Stawach Trzebnickich, tylko w innym miejscu, przy ścianie Lasu Bukowego bardziej, ponieważ ta, która aktualnie u nas działa, znajduje się między dwoma stawami. To też jest powiązane właśnie z powrotem do tych tradycji uzdrowiskowych. Też właśnie, jak Asia wspomniała, że właśnie tym kolejnym właśnie numer 5 to są właśnie te tereny Stawów Trzebnickich, to też warto powiedzieć o tym, że same stawy w sobie nie dałyby takiego efektu bez ich położenia, bo one są właśnie w bliskiej lokalizacji do Lasu Bukowego. Ta, można powiedzieć, synergia, to współgranie lasu i stawów, raz, że, no wiadomo, widok jest piękny, czy to wiosna, lato, jesień, zima, no chyba, że jest taka szaruba, to wiadomo, ale że właśnie to połączenie działa też na ludzi w sposób taki, że dużo osób przyjeżdża, nawet z Wrocławia, bo to często właśnie podajemy przykład Wrocławia, bo to jest miasto wielkie, dużo położone, a dużo osób z Wrocławia jeszcze do Trzebnicy Czernicy nie było i często przyjeżdżają nawet sami wrocławianie, ale no wiadomo, również turyści z całej Polski i ich ten obraz po prostu no porusza, że jest pięknie, że jest cisza, spokój, że nawet te budynki, które stoją przy stawach czernickich, można powiedzieć, że ludzie zazdroszczą tym ludziom, czy tam mieszkają, że turyści, że też chcieliby mieć taki widok na co dzień, ale właśnie sam fakt tej lokalizacji tego krajobrazu pozwala ludziom też odpoczywać. Bo ważnym elementem też można powiedzieć tego miejsca, dawnego uzdrowiska, a także tego, do którego gmina dąży, jest to, że przyjeżdżając do Trzebnicy, do miasta, które nie ma statusu uzdrowiskowego, możemy poczuć się jak w uzdrowisku. I to jest właśnie dla nas taki dodatkowy plus, że bez statusu jesteśmy postrzegani jako takie miasto, które coś z uzdrowiska w sobie ma właśnie. I to też jest dobre, to też się z tego cieszymy, czy jak jesteśmy na targach turystycznych, czy jak turyści do nas przychodzą, czy jak rozmawiamy z naszymi partnerami z innych informacji turystycznych, to oni już o tym słyszeli. Często ludzie przyjeżdżają, że oni przyjechali do Trzebnicy Zdrój. I to też jest fajne, że to się w jakiejś w głowie tam u ludzi zakotwiczyło. I właśnie sam przyjazd do Trzebnicy pozwala ludziom odpocząć. I to też jest ważna forma uzdrowiska, że ludzie przyjeżdżają do uzdrowiska, aby też w sposób taki bierny trochę leczyć się, ponieważ właśnie takie miejsca przyspieszają proces leczenia. To też warto powiedzieć i samo przebywanie w bliskości do lasu i stawów trzebnickich, przez to, że tam panuje klimat leczniczy, już powoduje, że to działa na organizm, na układ oddechowy lub dla osób, które są bardzo zestresowane, to już jest dla nich jakby forma takiej mini terapii. I to też właśnie można zaproponować, że jeśli żyjemy w jakimś stresie, w natłoku, to warto przyjechać do Trzebnicy, po prostu od tego się odciąć i żeby znaleźć tutaj taką sobie enklawę spokoju. Zatem to jest taki pomysł na odwiedzenie Trzebnicy.
1: Mówiliśmy o zabytkach, o lesie bukowym, o takich miejscach, gdzie możemy wypocząć czy duchowo, czy aktywnie. A czy gmina Trzebnica jest też miejscem, które może przyciągać turystów sferą kulinarną? Czy macie coś charakterystycznego do polecenia turystom, jeżeli chodzi o kuchnię?
2: Jeśli chodzi o takie właśnie zwiedzanie turystę, który kieruje się smakami kulinariami, to Trzebnica też ma sporo do zaoferowania i tutaj należy wspomnieć o wielu wydarzeniach, które się wpisują w nasz kalendarz wydarzeń. I chyba takie najbardziej charakterystyczne i takie ciekawe dla podniebienia to są dożynki, bo zawsze mnóstwo ludzi właśnie z Wrocławia i jeszcze z dalszych okolic przyjeżdża po to, żeby popróbować tych lokalnych specjałów. To jest ukłon w stronę kół gospodyń wiejskich Sołec, które naprawdę z roku na rok prześcigają się, żeby te potrawy były coraz bardziej wymyślne i takie oryginalne, niepowtarzające się, żeby swoje kramiki tak ubogacić, żeby zachęcały właśnie do degustacji u nich. I to faktycznie im się świetnie udaje. No oprócz tego oczywiście jesteśmy jeszcze zagłębiem sadowniczym, więc te owoce królują u nas na stołach, są przetwory, są dżemy, wszelkiego rodzaju powidła, soki i oczywiście świeże owoce. To taki nasz znak rozpoznawczy. Z tego też jesteśmy bardzo dumni, tym się chwalimy, chociażby na Święcie Sadów, które już od bardzo wielu lat jest tutaj na Dolnym Śląsku znane i bardzo chętnie też turyści właśnie nas odwiedzają podczas tego wydarzenia, bo tutaj też zawsze coś smacznego się dzieje. Są różne konkursy, na przykład na jakieś, ostatnio był konkurs na potrawę z jabłek i to nie tylko były ciasta, tylko to były wszechstronnie tak jakieś rozumiane wariacje z jabłkiem w roli głównej. I ci wszyscy, którzy szukają takich właśnie smaków, jeżdżą po takich właśnie wydarzeniach i tutaj osoby, które coś tam w kuchni potrafią zrobić, to mają ogromne pole do popisu, żeby zachwycić właśnie tym swoim produktem. Wina to jest taka stara, nowa tradycja, tak? My już byliśmy terenami, gdzie winnice nie były rzadkością i teraz do tego wracamy. Ludzie na nowo odkrywają walory tutaj klimatyczno-geograficzne, te stoki, które wcześniej były winnicami, ponownie się nimi stają i te winnice, można tak powiedzieć, jak grzyby po deszczu też gdzieś tam wyrastają i tu w okolicach Trzebnicy, w samej Trzebnicy też już kilka ich jest i to chyba jest takie miejsce właśnie, które skupia też jeszcze inną grupę turystów, którzy gdzieś, nawet mamy taki szlak tutaj na Dolnym Śląsku stworzony, szlak wina i piwa i to też się cieszy sporym takim uznaniem, bo powrót do takich powiedzmy starych metod uprawy i produkcji znajduje bardzo duże uznanie. Jeśli mówimy o winach, no to należy też wspomnieć o piwie. Mamy w Trzebnicy browar, to jest taki rzemieślnik czy browar, też sporo uznanie i to też jak bywamy gdzieś tam na targach w Polsce, to ten browar się tam pojawia i my te produkty widzimy i widzimy też chętnych, którzy już wiedzą, po co sięgają, czyli to już jest marka, która gdzieś tam zaistniała. Mamy też cydr trzebnicki, skoro są jabłka, to cydr też i to jest cydr, który zdobył wiele nagród na Polakrze i na wielu innych wydarzeniach, gdzie poddawany był ocenie jurorów. Także jesteśmy bardzo dumni z tego takiego naszego bogactwa. To też jest jeden z naszych potencjałów turystycznych.
1: Można powiedzieć, że z trudem wymieniliście 5 tych głównych punktów, które turyści odwiedzają w Trzebnicy i okolicy, ale takich miejsc wartych zobaczenia jest o wiele więcej. Pytanie zatem, gdzie szukać informacji na temat tego, co w Trzebnicy, ale i w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, czy nawet szerzej na północy Dolnego Śląska, zobaczyć, gdzie szukać tych informacji i jaką rolę w tym ma też wasz punkt informacji turystycznej.
2: Jeśli chodzi o przekaz nasz, wychodzący z punktu informacji turystycznej, to rzeczywiście staramy się docierać do wszelkich możliwych odbiorców i do tych, którzy korzystają z social mediów, tych, którzy korzystają z naszej gazety. Są też gabloty z plakatami, bo jest też sporo starszych osób, które niekoniecznie może się na tym gruncie takim komputerowym swobodnie poruszają, więc do nich też musimy docierać. Publikujemy też ulotki i mapy i też inne materiały takie promocyjne, które zabieramy ze sobą na różnego rodzaju wydarzenia. I są to wydarzenia, które organizowane są przez nas na terenie miasta i gminy, ale też bywamy i we Wrocławiu, i na terenie Dolnego Śląska, na targach turystycznych, gdzie odbiór jest jeszcze znacznie większy, bo są też obcokrajowcy, którzy w danym momencie przebywają na przykład we Wrocławiu i do nich też docieramy. Mamy ulotki w obcych językach, sami też posługujemy się językami obcymi, więc to jest dla nas takie duże ułatwienie. W samym punkcie też mamy materiały, które są rozdawane bezpłatnie. Są ulotki, są mapy. Jest też dużo takich treści, które możemy przekazać w formie ustnej, typu baza noclegowa, gastronomiczna, bo to też jest bardzo ważne dla turysty, tudzież różne punkty usługowe, bo podczas podróży różne historie mogą mieć miejsce, więc ludzie traktują punkt informacji turystycznej jako takie miejsce, gdzie mogą rzeczywiście wszelkiej pomocy od nas uzyskać. Nie tylko taką informację stricte turystyczną, ale też właśnie w takich sytuacjach losowych i my też się w tym odnajdujemy, zbieramy te informacje, uaktualniamy je na bieżąco, bo to się dość mocno zmienia. Bardzo chętnie tak tą informacją się dzielimy, bo też dzwonią do nas grupy z całej Polski, które planują wycieczki do Trzebnicy, pytając o przeróżne możliwości, o przewodnika, o nie wiem, transport dodatkowy, tudzież nie wiem, serwis rowerów, bo naprawdę różne są formy spędzania wolnego czasu i my staramy się tym wszystkim formom sprostać, tak żebyśmy byli na tyle skuteczni, żeby każdemu turyście zapewnić maksymalnie najlepszą obsługę. Sam punkt znajduje się tuż pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy, to jest plac Marszałka Piłsudskiego 1, na samym dole, tuż obok Galerii Trzebnickiej, także bardzo łatwo do nas trafić z poziomu parkingu. Pracujemy przez 5 dni w tygodniu od 7 do 15.
1: Turysta może przyjść do gminnego punktu informacji turystycznej, żeby zdobyć pewne informacje, może tam też dostać na przykład różne mapy, przewodniki, a tych wydaliście całkiem sporo. Zarówno wy jako gmina, ale też we współpracy z różnymi podmiotami. Jakie przewodniki oferujecie i dla kogo one są dedykowane? Czy są to takie ogólne poradniki, czy też są jakieś wariacje, na przykład skierowane do dzieci? Jak to wygląda?
0: W naszej informacji turystycznej oferujemy właśnie materiały, przewodniki, mapy, co ważne, bezpłatnie. To trzeba wspomnieć, bo mało jest informacji turystycznych, które nie pobierają opłaty. My ze względu na to, że podlegamy pod Urząd Miasta Trzebnicy, to właśnie oferujemy nasze materiały bezpłatnie i turyści mogą u nas skorzystać z szerokiej gamy. Przewodniki mamy dla turystów właśnie szukających takich nieoczywistych miejsc, bo wiadomo, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te nasze top 5, wiadomo, jest tego top więcej, ale są miejsca, które rzadko kiedy są takie oczywiste. Na przykład mamy wąwozy, wąwóz piekielny w Trzebnicy, to większość osób kojarzy, ale na przykład poza Trzebnicą, w Taczowie, mamy już inne wąwozy, które są, no, osobiście uważam, że trochę ciekawsze ze względu względu na to, że są położone trochę dalej od miasta i są też dłuższe, są głębsze i właśnie w przewodniku na przykład rodzinnym naszym jest informacja o tym i warto właśnie ten przewodnik się zaopatrzyć, ponieważ jest w nim informacja nie tylko o atrakcjach, ale także o historii. Historii miasta, historii gminy, także historii poszczególnych miejscowości naszej gminy. Czy każda miejscowość, tam staraliśmy się opisać jakiś rys historyczny i co w niej jest ciekawego do zobaczenia. Zatem właśnie przewodnik rodzinny to jest jedna z naszych publikacji, którą właśnie polecamy. Mamy również przewodniki, które we współpracy na przykład z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, może nie tyle co tworzyliśmy, ile udostępnialiśmy informacje o naszym regionie, aby zostały właśnie w tych przewodnikach zawarte. Są to przewodniki dotyczące już trochę większego zakresu, jeśli chodzi o region, ponieważ to jest na cały Dolny Śląsk, ale także pozwala to turystom zapoznać się z szeroką ofertą Dolnego Śląska, w której my również się znajdujemy, a także przewodnik, który wraz z współpracy z Ahoj Przygodo stworzyliśmy właśnie paszport młodego odkrywcy w Trzebnicy. Jest to przewodnik skierowany dla rodzin, acz nie tylko, ponieważ dorośli również mogą w taką formę zabawy się zainteresować. Przewodnik jest w formie luźnej. Jest w niej wiele obrazków takich skierowanych właśnie dla, żeby łatwiejszy był odbiór dla młodego turysty, przystępniejszy bardziej. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące naszych zabytków, naszych atrakcji i to właśnie jest przewodnik od samej Trzebnicy, nie o gminie, tylko o Trzebnicy. I znajdują się tam również zagadki, zgadywanki, rebusy, właśnie tak, aby trochę urozmaicić to zwiedzanie Trzebnicy, nie tylko od przejścia od punktu A do B, tylko żeby pomiędzy jeszcze mieć trochę z tego frajdy, czyli prócz suchej treści mamy dodatkowo jeszcze opcję takiej interaktywności z przewodnikiem, zabawy trochę z tymi atrakcjami, które człowiek zwiedza.
1: Mówimy o przewodnikach tradycyjnych, drukowanych, a czy jesteście dostępni również w internecie? Jeżeli tak, to gdzie i co tam na waszej stronie internetowej możemy znaleźć, jakie informacje, czy są też być może jakieś e-przewodniki, e-mapy, które pomogą nam w zwiedzaniu Trzebnicy?
0: Tak, mamy naszą stronę dedykowaną turystyce turystyka.trzebnica.pl. Znajdują się na niej wszystkie informacje, jakie zdołaliśmy zebrać na temat naszych atrakcji. Są one oczywiście okrojone w taki sposób, aby osoba korzystająca z naszej strony nie musiała przebrnąć przez tony treści, tylko wybraliśmy te najważniejsze, aby po przyjeździe do Trzebnicy uzyskała ewentualnie w informacji turystycznej lub z materiałów tutaj naszych papierowych taką głębszą wiedzę. Ponieważ nie chcemy zanudzić na stronie internetowej potencjalnych turystów, to przekazujemy te kluczowe treści. Znajdują się właśnie informacje, znajdują się na stronie turystycznej naszej informacje odnośnie atrakcji, noclegów, restauracji. Proponowane są wycieczki rowerowe, piesze, informacje także o naszych miastach partnerskich, także w języku niemieckim mamy treści na temat naszych atrakcji, historii i kultury. Staraliśmy się też, można powiedzieć, zaopatrzyć tą naszą stronę w zdjęcia prezentujące uczciwie nasze atrakcje. Nie dodawaliśmy żadnych retuszów. Nasza strona turystyczna oferuje właśnie szeroką gamę informacji. Mamy tam właśnie mapę multimedialną, gdzie mamy zaznaczone każdą atrakcję wraz z adresem, z godzinami funkcjonowania, a także no właśnie restauracje, muzea czy inne właśnie turystyczne obiekty. Mamy też linki do wersji PDF naszego przewodnika rodzinnego, do map, do kociej ścieżki również, także do naszych stron internetowych, jeśli chodzi o gminę Trzebnica, gdzie przekierowanie jest również do YouTube'a, do Instagrama, gdzie można też informacje związane z turystyką pozyskać. I właśnie też prócz naszej strony internetowej, to też działamy w ramach Facebooka oficjalnego Urzędu Miasta, gdzie też publikujemy treści związane z turystyką. Również w ramach działań Wydziału Promocji tworzymy filmy, które są skierowane do turystów właśnie, aby odkrywać te takie miejsca, które są blisko, a niekoniecznie są popularne. Iż kilka takich filmów powstało. Planowane są kolejne, aby właśnie pokazywać te nasze uroki, które są jakby jeszcze nieodkryte, ale warte do zobaczenia.
3: Piesza pielgrzymka wrocławska ominie Trzebnicę. W sierpniu pątnicy odwiedzili miasto po raz ostatni, a od przyszłego roku Trzebnica znika z mapy sierpniowej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę. Decyzją przewodników pielgrzymki nowa trasa prowadzić będzie z Wrocławia bezpośrednio do Oleśnicy. Pątnicy nadal odwiedzać będą miasto w październiku, informuje ksiądz Łukasz Romańczuk.
4: 8 czerwca odbyło się spotkanie przewodników pieszej pielgrzymki wrocławskiej oraz przedstawicieli służb pielgrzymkowych i podczas tego spotkania odbyło się głosowanie na temat kształtu pielgrzymki na 2027 rok i zadecydowano, że w 2027 roku zmieni się trasa i pielgrzymi pierwszego dnia nie będą szli do Trzebnicy, ale od razu do Oleśnicy. Dlaczego taka decyzja? Zaznaczę tylko, że głosowano nad trzema wersjami. Pierwsza nawiązywała do tego sprzed kilku laty, pielgrzymki dziewięciodniowej z Trzebnicą i z noclegiem na przedmieściach Częstochowy, tak aby można było w godzinach przedpołudniowych wejść przed obraz Matki Bożej, później odbywała się msza i można było trochę czasu spędzić na Jasnej Górze. Drugi wariant to była wersja obecna, czyli z Trzebnicą, 8 dni i wejście na Jasną Górę po południu. I trzeci wariant był z pominięciem Trzebnicy, ale z tym właśnie wejściem w godzinach przedpołudniowych, tak aby można było też trochę czasu na Jasnej Górze spędzić. Odbyło się głosowanie i zadecydowano, że od 2027 roku będzie pomijana Trzebnica. Jednym z argumentów było to, że podczas październikowej pielgrzymki około 10 tysięcy pielgrzymów idzie do grobu świętej Jadwigi Śląskiej. Ta pielgrzymka jest nazywana też prologiem pieszej pielgrzymki wrocławskiej, więc podkreślono, że skoro idziemy w październiku, to w sierpniu takiej potrzeby też nie ma, bo skoro jest to prolog, to jest to też i zachęta do uczestnictwa w sierpniowej pielgrzymce, więc odwiedzamy grób świętej Jadwigi Śląskiej. Więc to nie jest tak, że my zapominamy o naszej patronce, to nie jest tak, że coś się takiego wydarzyło, czy się obrażamy na Trzebnicę, bo przecież będziemy tam w październiku. Nie, pielgrzymka jest i zawsze była żywym organizmem i w historii pieszej pielgrzymki wrocławskiej trasa zmieniała się wielokrotnie, zarówno z powodów duchowych, jak i praktycznych. Tak jak mówiłem, zmiana ta nie jest zerwaniem z tradycją, ponieważ kult świętej Jadwigi pozostaje ważnym elementem duchowości pielgrzymki, chociaż po prostu w sierpniu nie będzie on związany z noclegiem w Trzebnicy. Ta zmiana w sposób szczególny dotknie też pielgrzymów z góry czy z Mielicza, którzy pielgrzymują w grupie 14 i którzy swoje pielgrzymowanie zaczynają wcześniej, bo przecież było tak, że oni Trzebnicy dołączali do głównego nurtu pielgrzymki. Okazuje się jednak, że po analizie drogi pielgrzymi z góry dalej będą szli 3 dni, jednak trasa będzie zmodyfikowana, już są pierwsze przymiarki. Z kolei pielgrzymi z Milicza dostaną prawdopodobnie zaproszeni do tego, aby mieć jeden dzień pielgrzymki dłużej, czyli nie będą wychodzić 3 sierpnia, ale 2 sierpnia, aby połączyć się z częścią górowską. To wszystko jeszcze jest na zasadzie takiego projektu. A wynika to z tego, że z Milicza do Leśnicy jest już taki dłuższy odcinek drogi, który na jeden dzień jest za długi. Stąd też pielgrzymi z Milicza będą zaproszeni do tego, aby swoje pielgrzymowanie przedłużyć o jeden dzień i iść razem z grupą 14, by w Oleśnicy połączyć się z głównym nurtem pielgrzymki. Ale o tym będziemy jeszcze informować, kiedy już te nasze projekty, pomysły zostaną przelane konkretnie na papier, zostaną zatwierdzone zarówno przez duszpasterzy z Milicza, jak i z góry. Podsumowując, chcemy zachować tę tradycję wychodzenia 1 sierpnia z góry, 2 sierpnia z Głębowic i w tym przypadku z Milicza, tak aby grupa 14 mogła kontynuować tę piękną tradycję.
3: Propagują strzelectwo od najmłodszych lat. Pokazują, co zrobić, by utrzymać pozwolenie na broń i jak z tej broni można skorzystać. Mowa o stowarzyszeniu KS Amator, zwanym też jako Braterstwo, które od kilku lat propaguje strzelectwo, między innymi na specjalnie zbudowanej strzelnicy w Kanclerzowicach koło Żmigrodu. O strzeleckiej pasji, kontrowersjach z nią związanych i drodze od pomysłu po uprawnienia do posiadania broni opowiedział nam szef stowarzyszenia Paweł Dyngosz. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
1: Jak to się stało, że zainteresował się pan bronią i strzelectwem?
5: Paweł Dyngosz, prowadzę stowarzyszenie KS Amator, znane też jako Braterstwo EU. Wydaje mi się, że broń to jest jakiś powiew wolności. Zawsze mi się to kojarzyło ze swobodą, z prawami obywatelskimi i chciałem mieć w tym swój udział. Chciałem też popróbować strzelania, zobaczyć jak to jest. Wszyscy chwalili. I rzeczywiście, jak skończyłem studia, zacząłem szukać jakiegoś kolejnego hobby i udało mi się dostać do klubu strzeleckiego. Był to klub Śląsk Wrocław z ulicy Świątnickiej. To pokochałem. To jest bardzo przyjemne hobby, uspokajające. W towarzystwie osób sprawdzonych, zweryfikowanych na poziomie, tam praktycznie są same zalety. Poza kosztami. Koszty niektórych nabojów lekko zniechęcają, ale używając broni troszeczkę tańszej, wybierając tańsze kalibry. Nawet te koszty już nie były takie straszne. I postanowiłem uzyskać własne pozwolenie, mieć własną broń, szkolić się samodzielnie i więcej strzelać.
1: Ile miał pan lat, zaczynając tą przygodę, i tak naprawdę od ilu lat ona już trwa, ta historia ze strzelectwem?
5: To będzie skomplikowana matematyka. Wydaje mi się, że około 26 lat. Już nie miałem możliwości bycia zawodnikiem wyczynowym. Nie zaczynaliśmy tego od młodości. W mojej rodzinie nie było żadnych tradycji związanych z bronią palną. Nikt nie był myśliwym, nikt nie był w wojsku ani w policji, więc to była taka pasja, do której sam dochodziłem. To już będzie ponad 11 lat.
1: Zaczynał pan we Wrocławiu w klubie sportowym, ale później chciał pan wyrobić pozwolenie na broń już pełnoprawne i tam się pojawił pewien problem, że gdzieby nie pukać, gdzieby nie szukać, trzeba było dołączyć do stowarzyszenia lub innego podmiotu, które mogłoby panu, nazwijmy to, pobłogosławić, żeby takie pozwolenie na broń wyrobić. I tu pojawił się inny pomysł, że skoro jest to takie trudne, to trzeba to uprościć i założyć własne stowarzyszenie. Jak to wyglądało?
5: Polskie prawo pod kątem dostępu do broni palnej jest niestety nielogiczne. Mamy pewne zabezpieczenia, z którymi chyba każdy by się mógł zgodzić, ale te zabezpieczenia są jeszcze wzmocnione takimi wymogami formalnymi, które wtedy były ciężkie do przeskoczenia. Chociażby członkostwo w stowarzyszeniu. Nie wszystkie stowarzyszenia chciały przyjmować nowych ludzi. Analizując tą ustawę i te przepisy, wychodziło na to, że nasze państwo skłania mnie do zdobycia dwóch różnych pozwoleń. Mając tylko jedno, nie wszystkie możliwości byłyby takie same. Też byłbym wtedy mocno zależny od monopolisty, od Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Ja cenię wolność, to mnie przyciągało do tego hobby, więc nie chcieliśmy być zależni. Zatem chcąc uzyskać taką broń do celów kolekcjonerskich, a to jest chyba najlepszy cel posiadania, taki najbardziej zderegulowany, najbardziej uwolniony od tych monopoli, należało należeć do jakiegokolwiek stowarzyszenia o takim charakterze. Natomiast oni nie chcieli przyjmować nowych ludzi. We Wrocławiu nie znałem takich stowarzyszeń. Koledzy ze Śląska, z Górnego Śląska, którzy mieli takie stowarzyszenie, powiedzieli, że mogą mnie przyjąć po kilku wizytach. Jak będę im pomagał na targach, ponoszę jakieś stoły, jakieś wyposażenie. Nie pasowało mi to do podejścia wolnościowego. Zatem, kierując się wskazówkami z internetu, założyliśmy nasze własne stowarzyszenie, właśnie o nazwie Braterstwo. I pierwszym moim ruchem było ogłoszenie, że ja przyjmę każdego chętnego Polaka. Nie będę nikomu kazał nosić wyposażenia ani stołów. Jeżeli ktoś wyśle do mnie pisemny wniosek o dołączenie, ja mu odeślę zaświadczenie, że go przyjmuję, że też jest w naszym gronie. Niech działa, niech strzela.
1: Na początku był pan z osobami, które założyły stowarzyszenie. Jaki był odzew? Ile osób zgłosiło się do was, aby właśnie za waszym pośrednictwem umożliwić sobie dostęp do broni?
5: Na początku byłem ja i dwóch braci. Stąd w ogóle taka nazwa, braterstwo. W dalszym ciągu część osób myli i mówi bractwo, a to jednak jest braterstwo od moich dwóch braci. Na początku oczywiście odzew nie był zbyt duży. To był nowy podmiot i powolutku spływały te deklaracje. Ale po kilku miesiącach, jak zaczynało się okazywać, że to jest stowarzyszenie legalne, w pełni zgłoszone, działające i też, że organ wydający pozwolenia nie ma prawa kwestionować tej organizacji i rzeczywiście otrzymywaliśmy pozwolenia, zarówno ja, moi bracia, ci pierwsi koledzy, którzy nam zaufali, no to lawina tych listów była coraz większa. Dochodziło do tego, że kilka razy w tygodniu siadałem na 20 na 30 minut, żeby wyjmować kartki z kopert. Musiałem kupić nóż do kopert, musieliśmy kupić stosy kopert, żeby odsyłać tym kolegom zaświadczenia, więc to było coraz większe, coraz większe. W ciągu dwóch lat do tej organizacji dołączyło 1850 osób, więc była to jedna z większych organizacji kolekcjonerskich. Oczywiście nie mam takich danych całkowitych, ale podejrzewam, że w tamtym okresie mogło to być wręcz największe stowarzyszenie tego typu.
1: Co możemy powiedzieć o osobach, które do was pisały, dołączały do stowarzyszenia? Czy są to młode osoby, starsze osoby, kobiety, mężczyźni? Co możemy o was jako członkach stowarzyszenia powiedzieć?
5: Bez wątpienia osoba, która interesuje się pozwoleniem na broń, musi posiadać kilka cech. Bez tych cech wniosek o pozwolenie zostanie odrzucony. Taką cechą jest praworządność, jest zdrowie psychiczne potwierdzone poprzez lekarza, psychologa, psychiatrę. Też musi być w stanie przejść procedury administracyjne, czyli odrobinka cierpliwości, dążenie do celu. W efekcie okazuje się, że są to osoby na wysokim poziomie, którym można spokojnie zaufać i którym pomoc nie była dla mnie nigdy ciężarem. Ja czułem się zadowolony z tego, że pomagam akurat takim ludziom. Przez cały okres mojego funkcjonowania, czy to w tym pierwszym stowarzyszeniu, czy obecnie w stowarzyszeniu KS Amator, ze strony strzelców spotykają mnie głównie rzeczy dobre. Nie byliśmy nigdy ofiarą żadnego przestępstwa, czy to kradzieży, czy czegokolwiek innego. Na strzelnicy można na chwilę odłożyć drogi sprzęt i on będzie tam leżał wręcz tygodniami. Teraz przez pomyłkę zostawiłem na recepcji słuchawki, warte 800 zł. Wróciłem po 2 tygodniach i one leżały w tym samym miejscu, lekko zakurzone. To są tacy ludzie, więc takim ludziom bez wątpienia warto pomagać i ja każdego zachęcam, żeby wchodził do tego hobby, bo pod kątem towarzystwa to jest chyba jedno z lepszych miejsc, jeżeli chodzi o nowe przyjaźnie, nowe znajomości. To nie jest jakaś ograniczona grupa pod kątem zawodowym. Ja spotykam ludzi z każdej ścieżki życiowej, czy to są prawnicy, lekarze, informatycy, czy też budowlańcy, kierowcy, spawacze, elektrycy, urzędnicy. Praktycznie każdy rodzaj zawodu, który można sobie wyobrazić. Ktoś jest gdzieś rybakiem na morzach północnych, zjeżdża tylko czasem. Mam kolegę, który pracuje na platformach wiertniczych. Są to osoby o różnych ścieżkach życiowych. Pod kątem wieku także widzimy pełne spektrum. Polskie prawo mówi, że pozwolenie jest dostępne od 21 lat. De facto można od 18, to są takie rzadkie wyjątki, więc od 21 lat, a górnej granicy nie ma. Dopóki lekarze nie przeszkodzą, no to jak najbardziej możemy na strzelnicy też spotkać osoby w wieku lat 85 czy wyżej. Niestety grono jest dosyć męskie. Z jakiegoś powodu panie, mimo zachęt tego, że chcielibyśmy mieć ich więcej, z jakiegoś powodu panie niezbyt garną się do broni. Być może ten temat ich mnie interesuje. I ta dysproporcja jest ewidentna. Powiedziałbym, że 95% to są mężczyźni, a 5% zaledwie to są kobiety.
1: Mówi pan, że jest to dość męskie środowisko, przedstawiciele różnych branż. Co was wszystkich skłoniło do tego, aby ubiegać się o pozwolenie na broń?
5: Mam wrażenie, że część społeczeństwa po prostu się tym interesuje. Tak samo jak niektórzy chcą zostać strażakami, policjantami czy żołnierzami, też mają coś takiego w sobie. Tak samo jakiś odsetek społeczny chce mieć narzędzia do obrony siebie i rodziny. Część osób pasjonuje się mechanicznymi aspektami broni. To są ciekawe rzeczy. W tej historii kilkunastoletniej są oczywiście takie momenty, gdzie więcej osób zaczyna spoglądać na broń jako na narzędzie użytkowe, które być może warto mieć w szafie. Tak samo jak tam możemy mieć gaśnicę, piłę łańcuchową, racje żywnościowe, generator prądu czy coś innego, co być może kiedyś by się przydało, być może niekoniecznie w dniu dzisiejszym. Takim momentem na pewno była fala migracji, która szła ku Europie, ale takim wyraźniejszym momentem z ostatnich czasów, no to jest oczywiście ta potworna wojna na Ukrainie, gdzie widzieliśmy niesamowite wręcz obrazki, takie obrazki ze starych tylko filmów kiedyś oglądane, które wracają. Masakry, niszczenie całkowicie miast, wiosek, wypędzanie ludności, masowe ucieczki milionów ludzi. I okazuje się, że w takich momentach pojedynczy człowiek staje się bezsilny. On jest nie tylko bezsilny wobec tej gigantycznej przewagi armii, ale też bywa bezsilny wobec swojego otoczenia. Złych ludzi, którzy w takich okolicznościach wykonują pewne działania, które mogą uderzać w nasze bezpieczeństwo, w naszą rodzinę. Chęć obrony, chęć zabezpieczenia siebie i rodziny. Jeżeli pistolet, nowoczesny, niezniszczalny praktycznie pistolet, kosztuje 3000 zł, to nie jest duży koszt na całe życie, żeby taki pistolet sobie kupić, włożyć go do metalowej szafy i ja go mogę de facto przekazać mojemu synowi. On się nie zepsuje. My dalej mamy broń, która jest na przykład z lat 1920. Sprawna, dobra broń. Więc jak gdyby ta broń jest dosłownie wieczna, czyli ponad 100 lat potrafi wytrzymać. I to nie jest duża inwestycja, żeby trzymać w szafie kilka przedmiotów, które w najgorszych momentach mogą nam dać, jeżeli nie realną obronę, to być może uspokojenie sytuacji. Ja pamiętam czasy covidowe. Ten sam początek, tą panikę, kiedy ludzie biegali po sklepach, kupowali całe wózki papieru toaletowego. Dużo moich kolegów strzelców, mimo tego, że sytuacja była nerwowa, nie byli przesadnie zestresowani. My wiedzieliśmy, że jeżeli dojdzie do czegoś rzeczywiście paskudnego w naszym społeczeństwie, to nasza rodzina wyjdzie z tego najprawdopodobniej bez szwanku. My się możemy obronić. Mamy w szafach coś, co przy próbie włamania, kradzieży, zaboru naszego papieru toaletowego, co mogłoby nas obronić, nas i nasze małe dzieci. Większość ludzi w Polsce jest bezsilna wobec nocnego walenia w drzwi. Gdyby chciało do naszego domu wejść dwóch nieprzyjemnych panów, to ogromna większość społeczeństwa ciężko taką noc przetrwa. Jeżeli drzwi nie wytrzymają, to ich bezpieczeństwo jest mocno zagrożone. Jeżeli do moich drzwi ktoś bardzo mocno puka, to ta osoba jest bardziej zagrożona niż ja. Ja oczywiście nie wykonałbym żadnego ruchu bez realnego, aktualnego zagrożenia. Prawo na to nie pozwala. Ja jestem uczony tego prawa, więc wiemy, czym jest stan wyższej konieczności, czym jest obrona konieczna. Nie używalibyśmy tej broni bez dobrego powodu. Ale jeżeli ktoś do mnie wejdzie z drzwiami, to potem z tymi drzwiami wyleci, a moje dzieci, moja żona będą bezpieczni. Mam wrażenie, że to jest mój obowiązek biologiczny jako mężczyzny. Ja muszę w ten sposób być przygotowany, a kupienie pistoletu za 3000 zł, kupienie karabinu za 4000 zł, w sytuacji, kiedy wszyscy mamy telefony kosztujące 3, 4, 5 tysięcy złotych, to nie jest ekstrawagancja. Telefon wymieniamy co 4 lata, niektórzy co roku, broń jest wieczna. To jest mała inwestycja. Niech sobie ten pistolet leży w szafie, metalowej, zamkniętej bezpiecznie szafie i w sytuacji realnego zagrożenia nie ma wtedy powodu do paniki. Wszystko będzie dobrze.
1: Jak pana bliscy reagowali na tą pasję do broni, do strzelectwa? Wspomina pan o żonie. Podzielają tą pasję? Czy po prostu podchodzą, okej, tata, mąż ma swoją pasję, czujemy się bezpieczniejsi, ale nas to nie interesuje.
5: Nie widzę w nich przesadnej pasji do strzelania, natomiast mają pozwolenie na broń. Bo moje argumenty, które są chyba logiczne, które mówią o tym, że to nie jest duży koszt, a takie pozwolenie może się być może przydać za miesiąc, za rok, do nich trafiły. I oni dysponują w szufladzie dokumentami, które pozwalają na zakup broni jutro. Mogą pójść jutro do sklepu i kupić sobie taki karabin. Nie muszą przechodzić teraz tej wielomiesięcznej procedury. Natomiast ponieważ czują się w naszym kraju bezpiecznie, to nie zrobili tego do tej pory. Mają tylko taką możliwość. To też jest ścieżka niektórych ludzi. Na przykład oni nie chcą jeszcze mieć w domu broni. Być może któryś z domowników na to się nie zgadza, więc wykonują te ruchy formalne. Przechodzą drogę do własnego pozwolenia, używają nawet broni na strzelnicach, na przykład broni klubowej, natomiast swoje jeszcze nie kupują. To też jest jakiś półśrodek, bo jeżeli mamy już w ręku wszystkie dokumenty, no to możemy w dowolnej chwili wziąć te 3000 zł i w sklepie taką broń zakupić. Więc większość mojej rodziny ma takie pozwolenia, mimo tego, że w rodzinie tylko ja mam de facto broń.
1: Coraz częściej słyszymy o wielu wypadkach związanych z bronią. Niestety dochodzi do wielu tragedii związanych z posiadaniem i używaniem tej broni tak zwanej kolekcjonerskiej, bo najczęściej o tym słyszymy. Z czego to może wynikać?
5: Tu przede wszystkim nie mogę się zgodzić, że to chodzi o broń do celów kolekcjonerskich. Mieliśmy kilka zdarzeń w ostatnich miesiącach czy latach, gdzie rzeczywiście funkcjonariusze z czynnej służby dokonywali tak zwanych samobójstw rozszerzonych. Dlaczego tak się dzieje? Ciężko powiedzieć. To są osoby, które pracują w ciężkich warunkach, powinny być pod opieką psychologa. Oni mają też prawo do posiadania broni służbowej na co dzień. Zatem jeżeli służby mundurowe typu policja, służba więzienna, jeżeli oni nie radzą sobie z tą weryfikacją, to nie powinno być przypisywane do posiadaczy legalnej broni. Bo ja nie za bardzo znam realny przypadek z ostatnich lat, żeby cywilny posiadacz broni tego rodzaju działanie podjął. Natomiast jeżeli coś takiego się dzieje, no to pytanie, czy rzeczywiście obecne służby wykonują swoją pracę. My jako posiadacze broni przecież jesteśmy pod kontrolą policji przez cały czas. Policja do nas przychodzi do domu, regularnie weryfikuje, w jaki sposób broń jest przechowywana. Przy jakimkolwiek złamaniu przepisów policja pozwolenie odbiera, mają prawo cofnąć. Na przykład jeżeli ktoś będzie jeździł po alkoholu. To jest taki rodzaj występku, który wyklucza posiadanie broni w Polsce. Jakiekolwiek przestępstwo wyklucza posiadania broni w Polsce, nawet przestępstwo nieumyślne, takie jak niezłożenie sprawozdania spółki w terminie. To też odbiera prawo do posiadania broni. Więc system jest bardzo ostry. I tak na dobrą sprawę, żeby znaleźć historię, gdzie legalny posiadacz broni robi komuś dużą krzywdę, to musielibyśmy dosyć długo szukać. W Polsce prawie wszystkie tego typu przestępstwa są z bronią nielegalną. Oczywiście, nawet jeden taki przypadek w 20-letniej historii każe pytać, czy w takim razie warto. To jest jakaś kalkulacja społeczna. Ale my już nie żyjemy w czasach, kiedy jest pięknie, różowo i wszyscy się lubią. Jest gigantyczna wojna tuż obok. Słyszymy o tym, że armia ma mieć 300 tysięcy osób, a my nie mamy żadnych szkoleń strzeleckich. Większość społeczeństwa, jakim się pokaże karabin, to nie są w stanie ani do tego karabinu się odpowiednio przyłożyć, ani oddać celnego strzału, ani nawet załadować. Nasze państwo musi szkolić obywateli. Posiadanie broni w społeczeństwie to nie jest fanaberia. To nie jest coś, z czego my możemy zrezygnować bezkosztowo, bo społeczeństwo, które jest bezbronne, jest słabe i tego może nie przetrwać. Dlatego my też zachęcamy. Dlatego szkolimy dzieci i młodzież, pokazujemy, w jaki sposób do broni podchodzić, ale też dlatego nasze przepisy są takie ostre. To nie jest tak, że każdy może posiadać pozwolenie na broń.
1: Pytanie zatem, jak wygląda ta ścieżka dostępu?
5: Jeżeli ktoś jest człowiekiem niekaranym, zdrowym psychicznie, normalnym obywatelem, to takie pozwolenie na pewno uzyska, no bo on przejdzie przez to sito. Pierwszym krokiem jest znalezienie organizacji, która pomoże. Polskie prawo wymaga członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. Ja też polecam od razu, żeby to był też charakter kolekcjonerski, żeby to były jakby dwie rzeczy w jednym. Potem należy przejść przeszkolenie, które prowadzi ta organizacja, zaliczyć egzamin na patent strzelecki robiony przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, wykupić licencję, to jest coś, co się kupuje za pierwszym razem i mając ten patent, tą licencję, to członkostwo, możemy udać się do lekarza, zrobić badania lekarskie. To są dosyć dosyć drogie badania, około 500 zł i one angażują kilku specjalistów. To jest psycholog, psychiatra, okulista, lekarz, orzecznik. Chodzi o to, żeby wykluczyć pewne wady psychologiczne, żeby zweryfikować, czy osoba jest w ogóle w stanie się tą bronią posługiwać, i te badania są niestety dla niektórych zbyt dotkliwe. Na przykład osoba nieposiadająca jednej nogi takich badań nie przejdzie, mimo tego, że nogami się rzadko strzela. A protezy w dzisiejszych czasach bywają lepsze niż naturalne nogi niektórych osób. No ale prawo jest tak napisane, że bez nogi niestety bardzo ciężko będzie tego lekarza przekonać. Natomiast okulista, to nie chodzi o to, żeby widzieć jak orzeł. Chodzi o to, żeby w ogóle widzieć. Żeby mieć widzenie przestrzenne, żeby rozpoznawać kształty, żeby ta wada wzroku nie była jakaś gigantyczna. Tutaj pan redaktor w tych okularach, takich zwykłych, bez żadnego problemu takie badanie udałoby się przejść. Realnej pracy jest kilka dni, tak naprawdę. Wydaje mi się, że w ciągu 3 dni realnej pracy moglibyśmy się zmieścić, ale czasowo to będzie kilka miesięcy. Około 3-4 miesięcy, głównie oczekiwania na jakiś dokument. Jak mamy te badania w ręku, wtedy możemy się udać na Komendę Wojewódzką Policji. Składamy te wszystkie elementy, czyli zaświadczenia, patent, licencja, badanie, też oczywiście opłaty, czyli też kolejne 500 zł. Policja po wzięciu w rękę tych dokumentów odpytuje rejestry państwowe, rejestr skazanych, sprawdzają też u dzielnicowego, czy są jakieś historie pozgłaszane. Jeżeli wszystko będzie w porządku, dzielnicowy przyjdzie zweryfikować, jak ta osoba mieszka, jak wygląda. To są najczęściej krótkie, niekłopotliwe wizyty. I jak to też przejdziemy bez szwanku, to wtedy policja takie pozwolenie wydaje. I to łączna procedura 4-5 miesięcy.
1: Swoje strzeleckie umiejętności możemy rozwijać na strzelnicach. Jedna z nich, dzięki waszemu stowarzyszeniu, znajduje się w powiecie trzebnickim na terenie gminy Rzymigród. Jak to się stało, że uruchomiliście taką strzelnicę właśnie tutaj, na północy Dolnego Śląska?
5: Oczywiście muszę zacząć od podziękowań dla Rzymigrodu, dla pana burmistrza Roberta Lewandowskiego, bo gdyby nie to, że zaufał nam i chciał, żeby powstał kolejny obiekt sportowy, niekomercyjny obiekt sportowy na terenie jego gminy, to byłoby nam oczywiście ciężko. Jeden z naszych członków, mieszkaniec Rzymigrodu, podszedł do urzędu gminy i zapytał, czy być może miasto Rzymigród chciałoby taki obiekt mieć. My mamy pieniądze, mamy też wiedzę i doświadczenie, moglibyśmy taką strzelnicę tutaj zbudować. Potem ja zostałem zaproszony na spotkanie, bardzo nam się przyjemnie rozmawiało. Ja też pokazałem naszą działalność, naszą misję. My jesteśmy przecież organizacją pożytku publicznego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. To nie są obiekty nastawione komercyjnie. To jest działalność taka oddolna, społeczna. I to przekonało włodarzy Rzymigrodu, zarówno pana burmistrza, jak i też radę, że być może warto zaryzykować. Wspólnie udało nam się znaleźć działkę, która ma świetny dojazd, bo asfaltowy, a jednocześnie jest dosyć daleko od najbliższych zabudowań, bo też jednak przy takich obiektach typu otwartego słychać te strzały niekiedy i dla niektórych mieszkańców to może być jakaś uciążliwość. Więc my celowo szukaliśmy działki jak najdalej od domów, tak żeby ta uciążliwość była minimalizowana. Jest to działka w Kanclerzowicach, na końcu ulicy Sportowej.
1: Kiedy powstała ta strzelnica i jak ona tak naprawdę wygląda? Co tam znajdziemy?
5: Cała procedura rozpoczęła się w roku 20. Pierwsze nasze rozmowy to był rok 20. Potem nastąpiła wszystkie oczywiście dokumenty ze strony gminy, wykazy, zgody i tak dalej. W roku 21 nastąpiła sprzedaż tego terenu z bonifikatą. Miasto Rzymigród dało nam 90% bonifikatę, biorąc pod uwagę nasz status organizacji pożytku publicznego i niekomercyjny cel tego działania, czyli działka zamiast 100 tysięcy kosztowała nas 11 tysięcy złotych. Na tym terenie udało nam się wcisnąć poza dużym parkingiem także 3 osie strzeleckie, czyli jak gdyby 3 osobne strzelnice w jednej. Mamy tam dystans 25 metrów, 50 metrów i też oś 100-metrową. Każdą z tych osi zabezpieczyliśmy blachami stalowymi, żeby uniemożliwić wystrzelenie pocisku do góry poza teren tego obiektu. Na każdej osi mamy też ładną wiatę. Teren jest cały ogrodzony płotem, mamy tabliczki ostrzegawcze. Wszystkie możliwe procedury budowlane zostały dopełnione. Wszystkie oczywiście pozwolenia, zgłoszenia, odbiory. Więc jest to jeden z najbardziej chyba nowoczesnych obiektów tutaj w rejonie. Strzelnica jest zadbana i też jest bardzo bezpieczna. Tam, żeby cokolwiek złego się stało, no to już naprawdę ktoś musiałby coś nawywijać. Na wszystkich zajęciach jest tam prowadzący strzelanie, czyli osoba, która właśnie dba o bezpieczeństwo, weryfikuje. I jak na razie w 2023 się otworzyła, ja nie słyszałem jakimkolwiek problemie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego obiektu.
1: Kto może tam trenować i szkolić swoje umiejętności strzeleckie?
5: Ta strzelnica jest dla wszystkich. Każdy, kto by chciał, może tam pójść i lubi trenować. Jeżeli ktoś ma broń własną, to to jest najłatwiej. Mamy kilka treningów w tygodniu. One są bezpłatne. Każdy może przyjść. Ten trening nie kosztuje nic. Dopiero druga godzina danego dnia to jest 9 zł. Głównie chodzi o to, żeby ktoś nie siedział na strzelnicy cały dzień, jeżeli nie chce trenować. Proszę przyjść, potrenować, najlepiej godzinkę. To wtedy jest całkowicie bezpłatne. I też w tej kwocie 0 zł jest nasz prowadzący strzelanie. Są tarcze, jest cała ta infrastruktura, wygodny parking. Nawet mamy to i to, jakby ktoś bardzo musiał. Robimy, co możemy. Więc dużo osób, które mają broń, rzeczywiście z tego korzysta. Zachęcamy też oczywiście nowe osoby. My tam prowadzimy regularne szkolenia przygotowujące, takie szkolenia wstępne. Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców chciałby zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, chciałby realnie postrzelać, to przynajmniej raz w tygodniu było takie szkolenie. To jest szkolenie 6-godzinne, zawiera 170 strzałów pod opieką instruktora i tam używamy każdej broni. Pistolety, karabiny i strzelby. Więc nawet jeżeli ktoś nie do końca jeszcze myśli o własnym pozwoleniu, no to moim zdaniem warto jest przyjść i tego typu szkolenie odbyć. Łączny koszt takich zajęć to już wymaga zapisu do naszej sekcji sportowej. Ten zapis to jest 300 zł. I w tej kwocie już jest wszystko. Także to szkolenie. Szkolenie, dokumentacja, zapisujemy, zgłaszamy taką osobę do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
1: Mówi pan o osobach, o amatorach, ale pojawia się u was też młodzież szkolna. Jak to się stało, że właśnie uczniowie zaczęli do was przyjeżdżać w ramach, jak rozumiem, codziennych szkolnych zajęć?
5: Generalnie to jest tak, że od kilku lat w programie nauczania, takim powszechnym programie szkolnym, jest też przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. Ja nie wiem, co dokładnie jest w tym przedmiocie, ale są też zajęcia strzeleckie, które mogą być wykonywane albo na strzelnicy i to jest najbliższe normalnemu strzelaniu, bo tam rzeczywiście wtedy używa się broni palnej, ale też może to być na wiatrówkach albo wręcz na takich replikach laserowych. My, mając tą strzelnicę, bardzo chętnie widzimy dzieci i młodzież. Mamy przecież sprzęt, mamy kadrę i możemy pokazać fajne, bezpieczne zajęcia, żeby ci młodzi ludzie liznęli chociaż odrobinkę kontaktu z bronią w takim pozytywnym środowisku. Zatem cztery szkoły przynajmniej tam były, zarówno z Trzebnicy, ze Żmigrodu, z Obornik Śląskich, jak i też szkoła w Powicku. Jakby ktoś z Zakopanego napisał, że ma czas, dawajcie te dzieciaki. My robimy te zajęcia albo zupełnie za darmo, tak jest w przypadku szkół ze Żmigrodu. Żmigród nam mocno pomógł, dali nam bonifikatę, więc nie będziemy żadnych opłat od dzieciaków ze Żmigrodu pobierać, ani teraz, ani nigdy. Szkoły z innych miejscowości to już jest jakaś delikatna odpłatność, która pozwala nam pewne koszta pokryć. Natomiast ja zawsze mówię tym nauczycielom, że jeżeli was na te zajęcia nie stać, to wystarczy pismo podpisane przez nauczyciela, dyrektora szkoły i piątkę rodziców, że nie stać i też zrobimy za darmo. Nie ma żadnego problemu. Tylko chciałbym taką deklarację otrzymać, że te paręnaście złotych za dzieciaka, że to jest zbyt dużo. Na razie to nie poszło w tą stronę. Nikt nie chce tego podpisywać, bo to jednak są śmieszne kwoty jak za to szkolenie. To są kwoty niepokrywające de facto nawet naszych kosztów. My nie robimy tego zawodowo. Na tej strzelnicy w Żmigrodzie możemy przeszkolić dowolną liczbę młodych ludzi. Możemy przeszkolić wszystkich młodych ludzi z okolicy. Wykreślimy nam godziny z grafiku, jeżeli będzie trzeba. Zrobimy tych zajęć więcej. To jest tylko i wyłącznie kwestia chęci. Staniemy na uszach, jeżeli jakakolwiek szkoła chciałaby takie zajęcia zrobić, żeby te zajęcia się udały. Bym polecał, żeby to dziecko miało kilkanaście lat, 13 i wyżej. Robiliśmy też zajęcia dla podstawówki. To nie jest niemożliwe, zwłaszcza, że część tych strzelań, albo nawet większość, to jest postawa leżąca, karabinek jest na podpórce. Te zajęcia są bardzo, bardzo bezpieczne. Na naszych treningach, na innych zajęciach przychodzą rodzice nawet z 6-latkami, więc da się i też młodsze dziecko wprowadzić do tego sportu, ale to już są wtedy zajęcia od delikatnie bardziej wymagające. To dziecko musi mieć dobrą ochronę słuchu, słuchawki dopasowane do trochę mniejszej głowy. Tam trzeba rzeczywiście indywidualnie stać cały czas przy takim mniejszym dzieciaczku. No i też ta broń musi być odpowiednio wsparta, żeby dziecko tej broni nie próbowało podnosić, bo nawet te 2,5 kg to już jest jakiś ciężar, który może powodować lekki wysiłek, lekkie zmęczenie. Gorąco polecam. Dzieci są świetne na strzelnicy, są grzeczne, są spokojne, cieszą się tym. Potem sprawdzamy wyniki na tarczach. Widzimy tą radość i entuzjazm, jak ktoś trafił. Od razu chcą rywalizować. Mam wrażenie, że to jest fajna rzecz. Zwłaszcza w taką pogodę od, powiedzmy, kwietnia do września, kiedy nie jest zimno i nie pada, no to ciężko o lepszy sposób spędzania czasu niż na na podwórku.
1: Najmłodsi to pewnie mniejsza część użytkowników waszej strzelnicy. Raczej dominują tam ludzie dorośli, w tym przedstawiciele służb mundurowych. Co w pewien sposób chyba daje takiej rękojmie waszej działalności jako stowarzyszeniu, że stworzyliście miejsce bezpieczne, przyjazne i dla amatorów, ale też dla profesjonalistów.
5: Tak się staraliśmy, ponieważ ten obiekt powstaje z pieniędzy publicznych, bo środki, którymi my dysponujemy, to są składki członkowskie, to jest też 1,5% PIT. To nie jest przecież żadna firma, to jest stowarzyszenie, a obiekt też powstał na terenie publicznym, to jest ziemia sprzedana z bonifikatą przez gminę, no to czujemy się w obowiązku, żeby od razu oddawać tą wartość też kolejnym częściom składowym naszego państwa. I na tej strzelnicy bardzo często trenuje policja i wojsko. Powiedziałbym, że oni strzelają więcej niż my, no bo skoro mają takie potrzeby i chcą z tego korzystać, no to my robimy wszystko, żeby ich zmieścić. I tam są różne jednostki, różne brygady. Druga kompania regulacji ruchu z Oleśnicy. Z Wrocławia. Z Oleśnicy 82. 10 z Opola. Mamy Komendę Powiatową z Strzebnicy. Komenda Wojewódzka z Wrocławia. Komenda Miejska z Wrocławia. Wszyscy, którzy by chcieli. Każdy rodzaj służby. Czy to policja, czy to wojsko, straż graniczna, służba więzienna, CBA, ABW, jak się do nas zgłosi. Ktokolwiek w mundurze, kto by chciał z tego obiektu korzystać, bez żadnego problemu, całkowicie za darmo i bez limitu. Na pewno znajdziemy wolny termin. Jeżeli tylko ci funkcjonariusze chcą się szkolić, to są u nas mile widziani. Chciałbym podkreślić, że udostępnianie tego bezpłatnie niestety nie jest takim standardem w naszym kraju. Duża część strzelnic chce pobierać pieniądze od tych służb, od tych formacji uzbrojonych. Częściowo to rozumiem, no bo niekiedy nie starsza do pierwszego. Część tych strzelnic ledwo sobie daje radę finansowo. Też część to są normalne działalności gospodarcze. Natomiast my działamy zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś z mieszkańców przejeżdżając widzi na terenie naszego obiektu jakiś radiowóz albo jakiś pojazd wojskowy, to ja gwarantuję, że oni nic nie zapłacili za dostęp do tego obiektu, bo my nawet nie możemy wystawić faktury. Nie chcemy tej faktury wystawiać. To jest wyłącznie działalność społeczna. Stąd też niekiedy intensywne strzały w tygodniu. To są strzały naszych obrońców, którzy tam się ćwiczą. Ja mogę zrozumieć, że być może niekiedy oni dużo strzelają, ale moim zdaniem lepiej, żeby teraz się ćwiczyli, niż żeby byli nieprzygotowani.
1: To już tak tytułem końca. Mówiliśmy sporo o tym, jak ubiegać się o broń, kto ją ma w tej chwili, kto może mieć za chwilę, gdzie trenujecie, o waszej strzelnicy w Kęslerzewicach. Tych informacji było bardzo dużo. Gdzie znaleźć zatem taką pigułkę informacyjną na temat waszego stowarzyszenia i tej całej drogi, którą potencjalni posiadacze broni mają do przejścia?
5: Ja polecam naszą stronę internetową www.braterstwo.eu. Też na tej stronie w zakładce kontakt będzie do mnie adres mailowy, po prostu paweł@braterstwo.eu. Ja dostaję codziennie około 90 wiadomości mailowych i codziennie na tyle odpowiadam. Czasem krótko, czasem wysyłam tylko linki z dokładniejszym opisem, ale staram się na każdą taką wiadomość odpowiedzieć i my gorąco zachęcamy wszystkie osoby z okolicy, żeby chociaż zerknęły. Naprawdę to hobby jest dla każdego. Tam przychodzą osoby z różnych ścieżek życiowych. Nie znam za bardzo człowieka, który na widok towarzystwa ze strzelnicy byłby niezadowolony. Zawsze ludzie są zaskoczeni, jak bardzo fajni są strzelcy, jacy otwarci, jacy sympatyczni.

zgrzbieć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Треска 2.
1: В поszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.